0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Katarzyna Zyskowska. Tym razem opowieść, która zaczyna się przed wojną w Warszawie. Mrok jest po naszej stronie pani autorstwa.
2: Też to jest dla mnie taka wstrząsająca rzecz, którą doczytałam, że te budynki na Muranowie, które one są wszystkie podniesione. A podniesione są dlatego, bo nie wszystkie gruzy zostały wywiezione i dlatego też one są trochę wyżej niż budowane w pozostałych częściach Warszawy te fundamenty, bo te fundamenty stoją tak naprawdę na gruzach, na tym, co zostało z dzielnicy północnej.
1: Przenieśmy się teraz troszkę w czasie jeszcze, bo porozmawiałyśmy i powędrowałyśmy trochę po tej przedwojennej stolicy. Oczywiście myślę, że po prostu mamy taką tendencję do idealizowania, do wyobrażenia sobie przeszłości w sposób piękniejszy i lepszy. I to dlatego tak zostajemy przy tych miejscach, przy tych momentach, które są takie po prostu atrakcyjne, urokliwe. I pewnie tak myślimy o tej części miasta, w której dzisiaj stoi Pałac Kultury i Nauki. Przyznam, że ja zawsze tak sobie wyobrażałam, od kiedy jakby uświadomiłam sobie, że przecież to nie zawsze tak było, że pałac był w tym miejscu. Kiedyś była tutaj tak właśnie gęsta zabudowa, kamienice, tak? Należące do, tak jak pani wspomniała, no raczej elit, raczej osób bogatych, ale widok, jaki ukazuje się oczom naszej bohaterki książki, dla niej jest wstrząsający. Oczywiście nie zdradzając zbyt wiele, możemy też tutaj na moment pod Pałacem Kultury i Nauki też się zatrzymać. Dla pani był to też gdzieś tam ważny fakt, żeby odnotować to, jak bardzo Warszawę zmienił Pałac Kultury i Nauki, jakim właściwie był dla wielu osób pewnie okrutnym symbolem.
2: Tak, ponieważ ta Warszawa w mojej książce, ona jest dlatego tak obecna, Warszawa jako postać w tej książce, ona też ulega przemianie, transformacji, tak jak moi bohaterowie. Więc chciałam, żeby była taka paralela między tym, co się dzieje w życiu bohaterów, ta wielka zmiana powojenna, żeby była też odnotowana w przestrzeni. I no tu możemy zdradzić, moja bohaterka wychodzi z więzienia w roku 54 i nie poznaje miasta, po ulicach, którego chodziła wiele lat, ponieważ ja próbowałam sobie to też wyobrazić, tak, w kwestiach przestrzennych. Wyobrazić sobie na przykład wejście kogoś, kto przez kilka lat nie był w Warszawie, na świeżo odbudowany, piękny Plac Konstytucji, który był oczywiście symbolem tej odnowy powojennej. I wydawało mi się, że ktoś, kto by właśnie tak nagle się tam przeniósł i znał przedwojenną topografię Warszawy, absolutnie nie byłby w stanie zrozumieć, gdzie jest. Nie byłby w stanie się w tej przestrzeni odnaleźć, bo to miasto wyglądało inaczej. No proszę sobie wyobrazić, że jest jakaś ulica i my mamy gdzieś zakodowane w głowie, że te odległości między budynkami są, jakieś są. Mhm. I nagle wchodzimy na tę ulicę, a ta ulica jest dwa razy szersza. Część budynków została, część budynków nie ma. Jedna pierzeja nagle została przesunięta zupełnie o kilkanaście metrów. Myślę, że dla tych osób, które doświadczyły tej przemiany, to musiał być absolutny szok. I potem właśnie, tak jak tu wspominamy, tę część, gdzie zostały wyburzone budynki pod Pałac Kultury, bo trzeba powiedzieć, że to nie było tak, że Niemcy podczas powstania zmietli tę część Warszawy. Nie, tam nadal były budynki zdatne do użytku, tam nadal część można było swobodnie odbudować. Mhm. No ale Stalin miał nam zrobić prezent, więc trzeba było olbrzymiego placu. I próbuję sobie też wyobrazić te wrażenia w warszawiakach ówczesnych, którzy mieli zakodowane, jak wygląda to miasto, bo to właśnie była tam były takie bardzo małe, ale piękne uliczki, bo one były bardzo zadbane, bo to był rzeczywiście taki bogaty rejon miasta.
1: Gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić, to być może tak zmultiplikować, nie wiem, dzisiejszą ulicę Chmielną.
2: Tak.
1: Tak sobie zawsze wyobrażałam.
2: Takie słodkie, małe uliczki z brukowanymi nawierzchniami, gazowymi lampami i to wszystko było naprawdę architektonicznie bardzo dopracowane, bo bogaci ludzie tam mieszkali. I nagle nie ma nic, jest wielki plac, a na tym placu wyrasta biały wówczas kolos pałacu, bo wiadomo, że Piaskowiec przez te wszystkie lata nieco nam się przybrudził i to też jest ciekawe i polecam Państwu poszukać zdjęć zaraz po wybudowaniu pałacu, kiedy on góruje nad tym szarym miastem, jest taki piękny i biały na tle błękitnego nieba, no szokująco to wygląda i myślę, że dla warszawiaków to też był szok. Raz, że mieli na pewno poczucie straty, bo coś im zabrano, żeby ten pałac powstał, a po drugie to dla mnie też jest taki taki absolutny chichot historii, że Polacy, którzy, nie, warszawiacy, którzy wtedy nie mieli gdzie żyć, gdzie mieszkać, bo nie było po prostu lokali, gdzie można by zamieszkać, a dostaliśmy w prezencie pałac. Piękny, wielki pałac.
1: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy, bo teraz robimy przystanek w mieście o świcie, ale będziemy ją kontynuować podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Katarzyna Zyskowska, dzień dobry.
1: Wspaniale się czyta kolejną książkę, która wyszła spod pani pióra. To jest tym razem opowieść, która zaczyna się przed wojną w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, że będzie być może ciekawie tym tropem powędrować po stolicy razem z bohaterami książki Mrok jest po naszej stronie pani autorstwa. Wracamy do rozmowy.
2: To dla mnie też jest taki absolutny chichot historii, że Polacy, Warszawiacy, którzy wtedy nie mieli gdzie żyć, gdzie mieszkać, bo nie było po prostu lokali, gdzie można by zamieszkać, a dostaliśmy w prezencie pałac. Więc Stalin, myślę, miał przy tym dobrą zabawę, kiedy nam ofiarowywał ten wspaniały prezent.
1: Tak, bo to świadczy albo okrucieństwie po prostu, tak, przewrotności straszliwej, albo totalnej bezmyślności.
2: Myślę, można, że też potroszę tak, to i to.
1: To jest rzeczywiście zwłaszcza dla tych osób, które wracały, albo tak jak Hanna, wyszły z więzienia po 10 tutaj latach. Musiało być to po prostu wstrząsające, tak jak wiele innych obszarów życia, które też wtedy no, bardzo dynamicznie się zmieniało. To był straszny czas, co gdzieś między wierszami jest no, nam wspaniale opowiedziane, to znaczy z taką mocą. Rzeczywiście jest tak, że czytając tę książkę uświadamiamy sobie to, jak niebezpieczne są ideologie, to myślę jest główne takie przesłanie tej opowieści. Tu oczywiście tych poziomów jest bardzo dużo i myślę, że można bardzo długo o tej książce rozmawiać. No przynajmniej ja mam no, wiele tutaj takich i znaków zapytania i po prostu takich momentów, w którym coś mnie bardzo zaciekawiło. Również ta główna bohaterka, której wiem też, że losy są inspirowane oczywiście postacią Marii Szymanowskiej. No to też jest bardzo ciekawe oczywiście wczytać się w jej życiorys, ale to też nie wszystko, prawda? Są tutaj takie elementy, powiedzmy, z których pani tę bohaterkę zbudowała, które też są bardzo, bardzo intrygujące. No niestety nie mam na wszystko czasu, żeby o wszystko dopytać, ale może to jest i lepiej, bo myślę, że nasi słuchacze z wielką przyjemnością, mam nadzieję, sięgną po tę opowieść. Opowieść też o tym, jak zło potrafi przenikać rzeczywistość, jak gdzieś nienamacalny sposób tak naprawdę ją zmienia krok po kroczku.
2: Ja myślę, że i też mam taki odzew od czytelników, że ta książka trochę jest pytaniem o to, gdzie zło się rodzi. To znaczy, czy ono się rodzi w nas, czy ono się rodzi wokół nas i jaki wpływ tak naprawdę na nasze wybory, na nasze decyzje ma to, co się dzieje wokół nas, bo przecież my możemy podejmować decyzje, tak? Możemy iść w prawo, bądź w lewo, możemy być źli, bądź dobrzy. I pytanie, na ile nas kształtuje środowisko, polityka, ideologia. I to też były takie pytania, które mam wrażenie są absolutnie dzisiaj aktualne i zresztą no, taki był też powód powstania tej książki. Ja sobie zadaję te pytania patrząc na dzisiejszy świat, bo mam wrażenie, że historia się powtarza, że bardzo wiele różnych takich elementów, które ja zawarłam w tej powieści, odnajduję je dzisiaj i patrzę na to z przerażeniem.
1: Totalitaryzm w innych kreacjach, w innych odsłonach wciąż są obecne, wciąż wracają i mam wrażenie, że gdzieś tam te sposoby są bardzo podobne tak naprawdę.
2: Tak, mechanizmy się w ogóle nie zmieniły. I to jest dla mnie też jakiś taki paradoks historii, bo my ciągle powtarzamy, że historia nas uczy. Mhm. No chyba jednak nas nie uczy. I to ta książka, mam nadzieję, wiem, że tak jest, bo wiem od czytelników, że ona te pytania zadaje i każe trochę się zatrzymać i pomyśleć, co dalej z nami będzie i w którą stronę my tak naprawdę podążamy. Bo to, co się dzieje na całym świecie, nie mówię o Polsce, nie mówię nawet o Europie, ale mówię o całym świecie, o tym, w którą stronę zmierzamy, to mam wrażenie, że patrzymy na powtórkę z bardzo niepokojących zjawisk.
1: Dlatego też bardzo wam tę książkę polecamy. Poza tym doskonale się ją czyta.
2: Bardzo dziękuję.
1: I ona zostaje z nami. No, i myślę, że będzie wiele też osób, które poczują się zainspirowane do tego, żeby na przykład poczytać nieco więcej i gdzieś sięgnąć do tej historii powojennej Polski. No, ja tutaj poprowadzona przez bohaterów właśnie zaczęłam się przyglądać też pierwszym latom czytelnika, wydawnictwa Czytelnik. Mhm. To też niezwykle ciekawy moment, ważny, istotny i no oczywiście bardzo niejednoznaczne jest wszystko to, co działo się w Polsce po wojnie. No tu musiałbyśmy porozmawiać o jednym z bohaterów książki kolejnym, ale to być może przy następnej okazji. Czy w tej chwili pracuje pani nad nową książką? Muszę zapytać,
2: tak,
1: oczywiście.
2: Oczywiście, już pracuję. Jestem na tym etapie, kiedy już piszę, czyli już nie zbieram materiałów, ale siedzę przy komputerze dzień po dniu, wklepuję kolejne zdania.
1: To ja bardzo czekam w takim razie. Nie wiem, czy chce pani coś zdradzić, czy nie?
2: Ja nie mogę nic na razie jeszcze zdradzić.
1: Domyślam się, rozumiem, czekam w takim razie.
2: Bardzo się cieszę, że... dziękuję.
1: Bardzo pięknie dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
3: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
2: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Von Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen. Media Patroni, Twój Styl, Jazz Forum, Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Grzegorz Gwiazda, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że znalazł pan chwilkę, bo wiem, że prosto z obron dyplomów na warszawskiej ASP. Grzegorz Gwiazda wykłada na warszawskiej ASP, ale my spotykamy się w związku z premierą, z odsłonięciem nowej rzeźby, która stanęła na patio Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. To jest rzeźba, to jest portret Janusza Olejniczaka. Może powiedzmy jeszcze, że Uniwersytet Muzyczny co roku świętuje właśnie gdzieś w tym okresie mniej więcej, ma rocznicę. No i w tym roku jest to takie specjalne wydarzenie, ponieważ towarzyszyło mu również odsłonięcie rzeźby pana autorstwa. Janusz Olejniczak, oczywiście postać wybitna, niezwykle ważna dla polskiej kultury, dla polskiej muzyki, również kochana przez publiczność i myślę, że o wszystkim tym ta rzeźba w jakiś sposób mówi. Rzeźba jest opowieścią, o czym mówił pan w jednym z takich wywiadów, które udało mi się zobaczyć przed naszą rozmową. I gra z przestrzenią, to mnie bardzo zainteresowało, podobnie jak muzyka, rozwija się w przestrzeni. Do rzeźby się wraca, rzeźbę można oglądać i odkrywać pewnie jak również inne dzieła sztuki, ale chyba rzeźba jest tutaj w jakiś sposób szczególna.
2: Tak, ja pozwoliłem sobie na postawienie takiej mocnej tezy, trochę na sprowokowany tym, że całe wydarzenie miało miejsce przy okazji właśnie święta uczelni Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. No i te konotacje muzyczne jakby siłą rzeczy pojawiały, ale to trafiło, że tak powiem, na bardzo podatny grunt, bo te związki z muzyką, rzeźby od bardzo dawna gdzieś mi chodziły po głowie i emocjonalnie mnie prowokowały. To nie jest też moje spostrzeżenie, że muzyka i rzeźba, czyli ta najmniej i najbardziej materialna ze sztuk, mają jednak pewne cechy paradoksalnie wspólne. To, o czym pani wspomniała i o tym rozwoju w czasie i w przestrzeni w odniesieniu do rzeźby, to chodzi o to po prostu, że to jest taka banalna konstatacja, że rzeźba, ponieważ jest obiektem przestrzennym, to zawsze ma ten potencjał tajemnicy. Część obiektu jest zawsze dla widza zasłonięta i albo ją oczekuje się, jej spodziewa, albo ma ją w pamięci jakąś część, więc doświadczamy jej niejako w czasie. W dużo bardziej ekstremalnej formie to się dzieje w procesie słuchania muzyki, a już najbardziej takim angażującym emocjonalnie i angażującym namiętność odbiorcy jest słuchanie muzyki na żywo, gdzie na przykład wybitny muzyk, taki jak Janusz Olejniczak, gra coś i wiemy, że jesteśmy w jednej chwili i ta chwila się skończy. Jesteśmy w jednym dźwięku, jakiś fragment melodii wspominamy, na jakiś jesteśmy już przygotowani, bo muzyka nas, harmonia muzyczna nas przygotowuje na jakieś dźwięki i ten potencjał właśnie nadziei na coś i tęsknoty za czymś wydaje mi się tożsamy i możliwy w odnalezieniu w dobrych rzeźbach.
1: Rzeźba zostaje, jest tym obiektem namacalnym, prawda? Muzykę możemy wspominać, albo możemy jeszcze raz udać się na koncert, żeby jej posłuchać. To już nie będzie nigdy to samo, ale też rzeźbę właściwie możemy oglądać po raz kolejny w zupełnie innych okolicznościach, czy w innym nastawieniu własnym.
2: Oczywiście to jest, tu wskazuje pani na taką fundamentalną różnicę między tymi dwoma mediami, dwoma dziedzinami sztuki. Natomiast to, co wydaje mi się niezwykle ważne i co być może trochę bardziej tutaj przypomina książkę niż muzykę w rzeźbie, że przy odpowiednim sposobie skomponowania obiektu i rozrzucenia takich punktów napięć, kontrastów, jestem przekonany, że artyst, znaczy jestem przekonany, bo doświadczałem tego wielokrotnie patrząc na doskonałe rzeźby i jakby je rozczytując, artysta jest w stanie dokonać pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć triku, ale zabiegu, który ja nazywam niepokojem percepcyjnym. Przez odpowiednie rozrzucenie tych akcentów widz doświadcza takiego wrażenia ulotności obiektu, który ogląda. To znaczy przez doświadczanie tej kompozycji, odpowiednie prowadzenie wzroku przez autora oczywiście. Wiadomo, że to pierwsze oglądanie jest specyficzne, prawda? Później się powraca i się wybiera jakieś jeszcze elementy, dopatruje się pewnych rzeczy, no ale to pierwsze oglądanie jest zwykle trochę prowadzone przez autora, jeżeli oczywiście jest ten autor świadomy swojej pracy. I ono jest bardzo specyficzne i właśnie w tym procesie pojawia się to pragnienie dopatrzenia czegoś więcej. I to jest moje moja fantazja na temat mojej pracy. Nie? Ja zawsze staram się zrobić rzeźbę tak, żeby ona była trochę tak jak dobra książka właśnie, że można do niej wracać wielokrotnie i za każdym razem odkrywać kolejne warstwy znaczeniowe, bo one tam są zawarte, znaczy w moim rozumieniu one tam są na wielu poziomach, od poziomu kompozycji, struktury harmonicznej takiej, aż do tego poziomu, na który większość widzów zwraca uwagę, czyli tego nośnika dosłownego, tego, co się odnosi do rzeczywistości, portretu, gestu i tak dalej.
1: Tu zrobimy przystanek, ale wrócimy do Was o poranku w Chili Z.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Grzegorz Gwiazda prowadzi pracownię mistrzowską na warszawskiej ASP na Wydziale Rzeźby. Pod koniec lutego odsłonięto w Warszawie nową rzeźbę jego autorstwa. To jest pomnik, portret wybitnego pianisty Janusza Olejniczaka. Rzeźbę zobaczycie na dziedzińcu Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, uczelni, z którą pianista był szczególnie związany. I o kulisach tej pracy rozmawiam z Grzegorzem Gwiazdą.
2: A w jaki sposób chciał pan poprowadzić widza właśnie tutaj, właśnie przy tej pracy, widza, który będzie oglądał portret, rzeźbę Janusza Olejniczaka? To jest oczywiście pytanie o to, co było dla pana tutaj najważniejsze w jego osobie, co pan chciał wyeksponować.
3: Oj, tu jest bardzo dużo.
2: Jak tę opowieść budował pan? No, tak, to ja wiem, że to...
3: Jest bardzo dużo wątków. Od takiego, że zadanie zostało postawione bardzo... Na początek była bomba, oczywiście, bardzo trudna, no bo nikt sobie nie wyobrażał, że to może być coś innego niż ławka, co jest jakby takim fundamentalnym problemem dla kogoś, kto się na serio zajmuje rzeźbą. Dlatego, że tych ławek w przestrzeni publicznej oczywiście jest bardzo dużo, często są różnej jakości. Mhm. Więc jakby takim fundamentalnym moim założeniem było to, że to ma być rzeźba. Przede wszystkim.
2: To jeszcze dopytam o ławeczkę, bo pomysł był związany z tym, że jakby to jest w tej chwili taki dość częsty motyw w miejskiej przestrzeni. Często spotykamy tutaj w Warszawie zwłaszcza wizerunki, portrety artystów siedzących na ławeczkach, rzeczywiście tych, którzy już odeszli, których lubimy, i jakby to z tego powodu, czy to rzeczywiście była ławeczka, na której Janusz Olejniczak przysiadywał i rozmawiał z...
3: To jest dokładnie ta ławka, na której on siedział. Mhm. Dokładnie to miejsce, jego ulubione miejsce na papierosa, na patio Uniwersytetu Chopina, gdzie siadywał, odpoczywając między zajęciami, gdzie rozmawiał ze studentami, domyślał sobie jakieś koncerty, gdzie żył po prostu i z tego miejsca lubił patrzeć, tak jak sobie wyobrażam na to miejsce. To było to pierwsze założenie, które oczywiście taki w oczywisty sposób gdzieś sformatowało myślenie o tej realizacji.
2: A przepraszam, że się wtrącę, jakby ten motyw postaci siedzącej na ławce, to nie jest dla rzeźbiarza jakby szczególnie atrakcyjny kierunek.
3: To nie jest tak. Jeżeli się przyzwyczajimy do jakichś konwencji, to też są mody myślenia o pewnych rzeczach. Są takie pewne protezy myślenia o czymś, tak? Jeżeli coś się wypłukuje i wtłaczamy pewną ideę, pewien koncept w jakieś popularne, takie powszechne myślenie o czymś, no to mówimy wtedy, że jakieś określone typy realizacyjne są lepsze lub gorsze. Dla mnie, jako dla rzeźbiarza, który się zajmuje takim rodzajem rzeźby właśnie, w którym ważna jest kompozycja, harmonia i te wszystkie być może współcześnie trochę mało modne rzeczy. Dużo ważniejsze jest, jak coś jest zrobione, a nie co jest zrobione. Dlatego, że to jak bardzo często mówi więcej o postawie wobec rzeczywistości, wobec świata, wobec idei, która przenika mnie samego i kulturę naszą, bo przecież ja rezonuję to, co jest społecznie nośne, prawda, w jakiś sposób. Przez założenie nawet samokompozycyjne pewne rzeczy wybrzmiewają pod powierzchnią tego dosłownego znaczenia. Mam też takie wrażenie, że czasami ta dosłowność, brutalność przekazu odbiera właściwie chyba paradoksalnie często siłę i znaczenie tego przekazu, że on jest mocny, jest wtedy jednorazowy. Mnie nie interesują rzeczy jednorazowe. Nie interesują mnie mody. Wydaje mi się, że sztuka jest przeciwieństwem mody, że ona ma być na zawsze, a moda jest na jeden sezon i tak dalej. Nie?
2: Tak,
3: wracając do tego tematu do tej ławeczki właśnie. Nie? Więc oczywiście pierwszym takim zabiegiem było wyrzucenie tego słowa z głowy i zajęcie się rzeźbą. Rzeźbą, czyli jej strukturą kompozycyjną, czyli mamy określone warunki, przestrzeń, obiekt, do którego trzeba się odnieść, który trzeba wciągnąć w kompozycję jakąś, bo też sobie tak pomyślałem, że kolejna, jedna z pierwszych myśli, która się pojawiła, że źle skomponowana rzeźba będzie obrazą dla wybitnego muzyka. Kolejną

0: rodzaju autonomię w budowaniu jakiejś opowieści o fragmencie rzeczywistości. I w momencie, jak prawdziwe życie się wkrada do tej przestrzeni, to widać tę nieprzystawalność jednego do drugiego. Nie? Tu mamy sztuczną rzeczywistość, czyli sztukę, nie? No bo sztuczny to jest przymiotnik od sztuki, nie? I to w każdym europejskim języku, z tego co się orientuję. Mhm. Więc mamy kunst, kunstlich, art artificial, po czesku zapomniałem i po rosyjsku wyparłem, ale, ale rzeczywiście to się wszystko zgadza. Nie? Czyli mamy też tę wykreowaną rzeczywistość, która jest opowieścią, jakąś naszą fantazją na temat sensowności świata, w którym żyjemy.
1: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy, bo teraz robimy przystanek w mieście o świcie, ale będziemy ją kontynuować podczas kolejnego naszego spotkania.
2: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał ślę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy Luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton.

0: 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Po reklamie.

0: Chili Z. Pogoda.
1: Zgodnie z tym, co napisała wczoraj Maja, piękną mamy jesień tej wiosny. Sprawdzamy pogodę. W tej chwili 12 stopni w Warszawie, w ciągu dnia 19 i będzie padało. 20 w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Słońce będzie próbowało przebić się przez chmury. 20 także w Olsztynie i przelotnie popada. 16 w Gdańsku, 19 w Bydgoszczy, 18 w Kielcach.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze. Oczywiście, że zapraszam. 19 dzień maja, wtorek, imieniny Iwona, Iwony i Urbana. Dzisiaj dzień podwójnej radości. Epikur powiedział, kto nie umie się cieszyć z małych rzeczy, nie umie być szczęśliwy wcale. Zatem trzymam za was mocno kciuki, żeby tych małych radości było całkiem sporo. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: A, wziąłam teraz taki długi wydech. On idealnie pasuje do tej piosenki. Słuchajcie, bąbelek pojechał na zieloną szkołę. Czas rozciągnął się nieproporcjonalnie. O tym za chwilę.

0: Słuchajcie, czyli za 9 minut po godzinie 7. Dzisiaj dzień podwójnej radości. Ja muszę wam powiedzieć, że wczoraj mój syn wyjechał na zieloną szkołę, łażył po Tatrach. Będą spacerować po górach przez 5 dni. Nagle się okazało, że niewyobrażalnie czas się rozciągnął, że to jest po prostu nie do pojęcia, ile rzeczy można różnych zrobić. Na razie próbuję się jakoś z tym ogarnąć. Kino, muzeum, spotkania z przyjaciółką, pół zerwanej nocy na oglądanie czegoś świetnego. No to jest naprawdę coś. Byłam w weekend na koncercie Maty, o tym też wam dzisiaj opowiem. Dużo różnych głosów się pojawiło, że wystąpiły tam dwie panie, które miały różne części ciała odsłonięte.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Tańcząc. No cóż, wszyscy chyba wiemy, jak wyglądają tyłki.

0: słuchacie, czyli za 16 minut po godzinie 7. Jakiś czas temu przeczytałam sobie w internecie wpis profesora Matczaka o Michale Matczaku, czuły wpis ojca o synu, o tej trudnej drodze i o dumie, i o wzruszeniu, i o tym, że będzie grał na stadionie. Mój nastoletni syn jest fanem. Wzruszył mnie ten wpis. Wieczorem wydarzyło się coś niesamowitego. Pod koniec koncertu na scenę wyszedł Borys Szyc, pozdrowił publiczność i przypomniał wszystkim o akcji Łatwo Ganga, który też był na koncercie, i nagle na scenę wyszły dzieciaki z fundacji BDOS. Stadion oszalał piską i wrzaską, nie było końca. Śpiewali wszyscy mali, średni, duzi, rodzice, którzy towarzyszyli młodzieży, i popłynęły łzy. Co tam się w ogóle wydarzyło? Co to była za energia? I tak sobie pomyślałam, patrząc na ten stadion, że wspaniałych mamy młodych ludzi. Z profesorem Matczakiem gadałam kilka razy w życiu. O macie także i o tym, jak wychować rapera również. Wzruszył mnie jeszcze jeden gest, o którym nie mogę tutaj mówić, z jaką czułością Mata pomyślał o wielu młodych ludziach z różnych placówek, którzy nie mieliby szans przyjść na ten koncert, a dzięki jego trosce i sercu przyszli. Dobra robota. No i jak napisałam o tym na swoim Facebooku, to się pojawiło dużo głosów, że były różne artystki, które pokazywały tyłki, że co tam się wydarzyło, że Mata zjada końcówki. Ludzie, nie o tym jest w ogóle życie. Nie o tym, czy ktoś wychodzi na scenę w gaciach, czy bez. Nie o tym, czy ktoś zjada końcówki, czy nie. Tak naprawdę gdzieś na koniec to jest zupełnie nieistotne. Zupełnie.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Jestem wzruszona postawą młodych ludzi, ich sprawczością. I umówmy się, że raperzy są od tego, żeby używać brzydkich wyrazów. Na całym świecie. Wszędzie.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
1: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli Z7.38 na zegarze. Magazyn Time Out opublikował ranking najlepszych miast na starym kontynencie pod względem artystyczno-kulturalnych zasobów. Palmę pierwszeństwa zdobył Londyn, a tuż za nim uplasowały się Paryż i Berlin. Nie zabrakło polskiego akcentu, do pierwszej dziesiątki trafił Kraków, który doceniono za bogatą ofertę muzealną i dynamiczny rozwój nowych przestrzeni twórczych. No muszę powiedzieć, że jakoś mnie to nie dziwi, poza Paryżem i Berlinem, tuż za podium Madryt i Florencja. W przypadku stolicy Francji magazyn zwrócił uwagę na niemal jednogłośne uznanie mieszkańców dla wysokiego poziomu lokalnej kultury. 100% respondentów pochwaliło ofertę artystyczną miasta, mając na względzie zarówno prestiżowe muzea i galerie, jak i nowe inicjatywy wystawiennicze. Berlin natomiast został wyróżniony jako jeden z najważniejszych europejskich centrów alternatywnej kultury. Szóste miejsce to Kraków. Gratulacje, kochane miasto. I tutaj nie ma żadnych antagonizmów i podziału na Warszawę i Kraków. Kocham Kraków, pozdrawiam Kraków. W Krakowie mamy bardzo dużo słuchaczy. Redaktorzy magazynu określili Kraków mianem kulturalnego serca Polski. W uzasadnieniu wskazano na historyczne centrum miasta wpisane na listę UNESCO, bogatą ofertę muzealną oraz intensywne życie artystyczne skupione m.in. wokół Kazimierza i Zabłocia. Wysoko oceniono także dostępność cenową wydarzeń kulturalnych i dynamiczny rozwój nowych przestrzeni twórczych, a wśród najważniejszych instytucji wymieniono Muzeum Sztuki Współczesnej Mozak, Muzeum Czartoryskich, w którym można podziwiać obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci oraz Zamek Królewski na Wawelu z najnowszą wystawą arcydzieła z kolekcji Landskorońskich. Ranking zamykają Kopenhaga, Ateny i Lizbona. Wszystkie miasta pozdrawiamy bardzo serdecznie, a Kraków najserdeczniej.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z7.47, a po godzinie 8 między innymi cykl Jeden Wiersz w radiu. W tym tygodniu rządzi Wojtek Bonowicz. Dużo dobrych książek. Oprócz tego ugrzęzło mi życie nad ranem w gardle. Dużo dobrych książek do tego i zaproszenie do kina, więc koniecznie zostańcie z nami. To byłam ja.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: A propos poranków.

0: Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keramiki.

0: platyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Po reklamie.

0: Reset. Nastaw się
1: na chill out.
0: Chill Reset. Pogoda.
2: Taka piękna jesień tej wiosny, że człowiek zachrypiały, zakatarzony, zapalenia krtani w redakcji i wszystko inne. Ubierajcie się ciepło. 12 stopni w Warszawie, zachmurzenie duże, 19 w ciągu dnia. 20 w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu i w Olsztynie, 16 w Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie, 21 w Białymstoku.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Ósma na zegarze, oczywiście, że zapraszam. 19 dzień maja, wtorek, imieniny Iwona, Iwony i Urbana. Dzisiaj także dzień podwójnej radości i słowa Epikura przed moimi oczami. Kto nie umie się cieszyć z małych rzeczy, nie umie być szczęśliwy. Wcale. Magda Kasperowicz, dzień dobry i zapraszam z radością wielką, z małych rzeczy i z dużych także.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: słuchacie Chili Z, 11 minut po godzinie 8 w Łodzi. Można już oglądać nietypową wystawę. To galeria neonów inspirowanych logotypami dawnych łódzkich kin. Między innymi Polesie, Bałtyk, Zachęta i Włókniarz. Kilkanaście świetlnych prac zawisło na ścianie budynku w pasażu Margaret Thatcher. Łódzka galeria neonów ma ożywić zrewitalizowaną przestrzeń miejską pomiędzy ulicami Tuwima i Moniuszki. Autorem koncepcji przywrócenia neonów dawnych kin jest Robert Sobański. Kocham historię starych przedmiotów. Uwielbiam, że są ludzie, którzy nadal szukają, wynajdują, znajdują, rekonstruują i z największą czułością zajmują się przedmiotami, którym nie pozwalają odejść w zapomnienie. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie w Łodzi, warto wpaść do Muzeum Neonów i zobaczyć.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Te 14 podświetlanych szyldów odtwarzających logotypy nieistniejących już łódzkich kin.

0: słuchacie Chili Z, 19 minut po godzinie 8, a już teraz Maria Paszyńska, bibliotekarka z Warszawy, czyli książka, którą możecie już teraz dostać ode mnie. Książki są strażnikami przeszłości, skrywają tajemnice i prawdę o nas samych. To jest wędrówka w głąb historii, w której nic nie jest takie, jak mogłoby się wydawać, a każda ocalona stronica jest szansą na odbudowę duszy miasta i jego mieszkańców. Po klęsce powstania warszawskiego Niemcy przystępują do metodycznego palenia polskiej stolicy. Mieszkańców wypędzono, lecz w opuszczonych murach pozostały miliony książek skazanych na zagładę w płomieniach. Grupa niezłomnych decyduje się na powrót do miasta przekształconego w twierdzę, by spróbować ochronić, co się da, ocalić bezcenne rękopisy, zakazane tomy, fragmenty ludzkiej pamięci, tożsamość narodu. Lecz czy w świecie opanowanym przez zło, piękno i dobro mają jeszcze w ogóle jakiekolwiek znaczenie, czy przypadkowe spotkanie dwojga ludzi może odmienić bieg historii, czy miłość zawsze zwycięży? Oparta na faktach, opowieść o ludzkiej odwadze, sile, pasji, miłości do literatury oraz niezwyciężonej wierze, że kultura przetrwa nawet największe kataklizmy, i o uczuciu, które nie powinno się wydarzyć, a odmieniło życie wielu. Już teraz tę książkę możecie ode mnie dostać. magdalena.kasperowicz@chilizet.pl. Napiszcie proszę, czy zdarzyło wam się przeczytać taką książkę, która wam uratowała życie, albo która się zapisała na stałe w waszym sercu. Śmiało, kilka egzemplarzy bibliotekarki z Warszawy czeka.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Chilli Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
3: Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam Was na moją live sesję w Radiu Chilli Z już w najbliższy czwartek. A ty tańczę, ty
2: tańczę, ty tańczę. Chilli Z Live Session. Daria ze Śląska.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
17: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
18: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
19: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
19: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
20: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
19: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Wojciech Bonowicz, sobota po pracy. W tamtym namiocie wszystko wydawało się zakurzone i jednocześnie lepkie, oblepiające. Chyba tylko akrobatki i akrobaci podobali mi się tak, że dla nich chciałbym wrócić. Zwierzęta były po prostu dziećmi wypuszczanymi na chwilę z ciemnego mieszkania na oświetlone podwórko. Klauni strzelali do siebie, a jeden wmieszał się w tłum, szukając teściowej. Po widowisku my też musieliśmy wyjść w ciemność, zejść po długiej pochylni wieczoru do autobusu. Ojciec posadził mnie sobie na kolanach, a za oknem nagle ożywiony lew doganiał nas na rowerze. Wojciech Bonowicz, sobota po pracy, z nowej książki poetyckiej Bardzo. A to jest cykl

0: Słuchacie Chilli Z, Wojtek Bonowicz i jego nowa książka poetycka. Bardzo to jest książka piękna, książka, która prowadzi nas przez rzeczywistość, która może nas w małych rzeczach zachwycać, w dużych przerażać, ale jednak autor, poeta pięknie się pochyla nad tym wszystkim, co nas otacza i co nas spotyka, i z największą czułością opowiada nam tę historię. Gdyby ktoś chciał dostać tę książkę poetycką z autografem, to bardzo proszę, magdalena.kasperowicz@chillyz.pl, za co kochacie poezję, śmiało, nie bójcie się pisać, kilka egzemplarzy czeka.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

0: reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
4: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
3: Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
3: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej

0: najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate. Po reklamie.

0: Tízet. Agata.
1: Sprawdzamy mapę pogodową, temperatura rośnie, ale bez brawury. 13 stopni w tej chwili w Warszawie, w ciągu dnia 19, w Łodzi i w Kielcach 18, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań i Olsztyn 20 stopni pokażą termometry dzisiaj i popada akurat na Warmii. Przelotnie w Gdańsku najchłodniej 16 stopni.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: 9 na zegarze, 19 dzień maja, wtorek, imieniny Iwona, Iwony i Urbana. Dzisiaj dzień podwójnej radości i słowa Epikura. To zdanie na dzisiaj: kto nie umie się cieszyć z małych rzeczy, nie umie być szczęśliwy wcale. Życzę Wam tej radości z małych rzeczy i z dużych też, i zero trosk na głowie. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam do 10.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po godzinie 9 słuchacie Chili Z, a już teraz zaproszenie na wyjątkowe spotkanie w Warszawie. Let's Talk, czyli cykl w Risku. Bardzo serdecznie Wam polecam. Wpadnijcie na ulicę Szpitalną w Warszawie dzisiaj o 19:30. Trzy wyjątkowe dziewczyny będą rozmawiały o pięknie, o akceptacji, o tym, co w życiu ważne, wokół książki Agnieszki Drodkiewicz. Książki, która nosi tytuł Rekonstrukcja, połowa twarzy tonie w mroku. Cwieta Dimitrowa, po pierwsze, po drugie Antonina Samecka. Trzy super dziewczyny, wspaniała okazja, żeby się spotkać, żeby pogadać o tym, co ważne, co dobre, co piękne i co mądre.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: I tak sobie myślę, że jeżeli chcecie spędzić miło wieczór, to warto. Rozmowa wokół książki Agnieszki Drodkiewicz dzisiaj o 19:30. Butik Risk, Szpitalna, Cwieta Dimitriwa i Antosia Samecka rozmawiają z autorką.

0: Słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 9. Zostaniemy chwilę przy książce Rekonstrukcja połowa twarzy tonie w mroku, czyli Agnieszka Drodkiewicz, która popełniła książkę autofikcyjną, w której to autorka wciela się w bohaterkę książki. Los bohaterki i autorki są tożsame. Inne postaci i sytuacje opisane w książce są wymyślone, ale z tymi książkami nigdy nie wiadomo. Życie bohaterki dziś 40-letniej kobiety wyznaczało ciągłe mierzenie się z własnym wyglądem, zniekształconym przez wadę wrodzoną, jaką jest rozszczep podniebienia. Polega ona na tym, że dziecko rodzi się ze zdeformowanym podniebieniem i nosem, bo na jakimś etapie rozwoju tkanki się rozszczepiają. Po urodzeniu grozi to noworodkowi śmiercią przez zachłyśnięcie przy karmieniu. Konieczne jest odbycie cyklu operacji, które sprawią, że przełykanie nie będzie ryzykiem, zszyją to rozszczepienie. Dziś można już we wczesnym etapie zrobić dziecku operację plastyczną. Bohaterka na swoją czekała do 15 roku życia i okazała się zupełnie nieudana. Potem przeszła jeszcze dwie operacje. Jedna była relatywnie udana, a kolejna nie zmieniła prawie nic. To doświadczenie wpłynęło na życie bohaterki na wiele sposobów. Ten oczywisty to operacje, czas spędzony w szpitalu z ludźmi bardzo okaleczonymi, a psychiczne i społeczne, jedną z głównych osi życia autorki, bohaterki do dziś jest poczucie bycia oszpeconą, zniekształconą, naznaczoną czymś niemożliwym do ukrycia przed światem, a to wykształciło w niej silną tęsknotę za pięknem, za byciem piękną. Piękno fizyczne stało się fetyszem bohaterki. Wyobrażała sobie, że kiedy wreszcie będzie piękna, będzie wreszcie bezpieczna, spokojna, będzie kochana i pożądana przez mężczyznę. Z tym łączy się to, jak na różne sposoby bohaterka próbowała zasłużyć na miłość. To jest książka zupełnie wyjątkowa, tak jak wyjątkowa jest
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Ta historia. Autorka w książce próbuje odpowiedzieć na dręczące ją pytania, czy powinnam być wdzięczna każdemu mężczyźnie, który jest mną zainteresowany, czy wyczuwać w tym podstęp, jak wygląd łączy się z tożsamością. Na te i wiele pytań próbuje odpowiedzieć autorka i to jest wzruszająca przygoda.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria.
14: I praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 9.41. Ja chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj nie jest zwykły wtorek. To jest dzień podwójnej radości, czyli taki moment, kiedy kawa działa przed wypiciem, korki same się rozjeżdżają, a nawet Excel mówi do ciebie: świetna robota. Możemy celebrować dwa najważniejsze ludzkie stany: mam wolne i to jednak nie był mail do mnie. Według naukowców z NASA człowiek uśmiecha się średnio 17 razy dziennie. Według polskich kierowców głównie wtedy, kiedy fotoradar błysnął komuś innemu, ale jeśli dzisiaj czujecie dziwny przypływ szczęścia, spoko, to nie jest oświecenie, to jest po prostu nasz organizm, który zrozumiał, że do weekendu bliżej niż do poprzedniego poniedziałku. Otwieramy ten dzień szeroko, głośno i z przytupem. Skoro życie daje cytryny, to my robimy z nich lemoniadę i bierzemy fakturę na firmę. Dodatkowo dziękuję za wszystkie głosy miłości, które do mnie płyną. Z wzajemnością, moje kochane, kochanieńkie i kochaniutcy, ci, którzy są po drugiej stronie, w samochodach, kroją rzeczy na poranne sałatki albo robią pyszne bajgle z białym serkiem, którego nazwy nie mogę wymieniać, bo jednocześnie oznacza firmę. Bardzo wam za te wszystkie wyrazy wdzięczności dziękuję i pamiętajcie, dzisiaj jest dzień podwójnej radości. Wszystko razy dwa.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 9:45 na zegarze, to oznacza jedno za chwilę Bartek Winczewski, a ja idę zjeść dobre śniadanie. Będę gotowała jajka i to będzie pyszne śniadanie i będę się cieszyła, że mój bąbelek jest na zielonej szkole i że nikt nie zajmuje telewizora w sprawie romantycznego serialu sportowego o hokeistach, którzy niewiele mówią, ciągle ćwiczą i bez przerwy są rozebrani. Hokeiści mają tam różne przygody miłosne z różnymi dziewczynami, ale też i między sobą. W związku z tym taka wolność w domu, słuchajcie, jest niebywałą przyjemnością. Nie to, że się jakoś tak bardzo cieszę, no bo oczywiście jest też tęsknota, ale umówmy się, każdemu się przydaje chwila oddechu. Dzięki za dzisiaj. Dobrego, wspaniałego dnia i...
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Pamiętajcie, tu i teraz, zawsze

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
1: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobcasy.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

CZ. Pogoda. Przelotne opady deszczu dziś możliwe jedynie na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze Polski we wtorek sucho i gdzieniegdzie też słonecznie. Największe szanse na słońce dziś na południu i na północy. Temperatury od 14 stopni nad morzem do 19-20 na pozostałym obszarze kraju. Taki będzie wtorek.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Dobre wibracje, czyli zaprasza Bartek Winczewski.
2: 19 dzień maja, wtorek, Bartek Winczewski. Dzień dobry, zapraszam na wtorkowe Dobre Wibracje. Razem jesteśmy do 13. Dużo dobrej muzyki, dużo kultury, płyta tygodnia. Takie mamy plany.
1: Dobre Wibracje, czyli Z.
2: A to nasze przedpołudniowe na razie spotkanie. Zaczynamy w towarzystwie Warhouse, Where the Names Are Real. W Chili Z już teraz.
3: I can still remember the number they pinned to my shirt. It was a talent show for kids and I was an intern.

Wtorkowe przedpołudnie z Chili Z. Jeszcze do soboty to Cannes będzie naszym głównym kulturalnym kierunkiem w dobrych wibracjach. Trwa kaneński festiwal filmowy, a my w Chili Z podglądamy, co słychać na lazurowym wybrzeżu. I tak wczoraj swoją premierę miał film, o którym błyskawicznie zaczęto mówić jako o kolejnym po ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego mocnym faworycie do Złotej Palmy. Tym filmem jest Fjord, pierwszy anglojęzyczny film w dorobku nagradzanego już w Cannes rumuńskiego reżysera Christiana Mungiu. To jest historia rumuńsko-norweskiego małżeństwa, które wraca do rodzinnej wioski kobiety, a ich spokojna egzystencja zostaje zaburzona, kiedy nawiązują relacje z sąsiadami, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na świat. W roli owego małżeństwa, nominowana niedawno do Oscara, znana z wartości sentymentalnej norweska aktorka Renate Reinsve oraz również nominowany już wcześniej do Oscara Sebastian Stan. Widzieliśmy go wcześniej choćby w roli Donalda Trumpa w filmie Wybraniec. Decyzja o tym, kto zdobędzie Złotą Palmę, podejmie oczywiście festiwalowe jury, ale jeśli przynajmniej na razie mierzyć uznanie dla pokazywanych w konkursie filmów długością braw publiczności, no to Złota Palma już byłaby w rękach Christiana Mungiu i filmu Fjord. Po wczorajszym premierowym pokazie nagrodzono Fjord aż 12-minutową owacją na stojąco. Czekamy na dalsze wieści z Cannes. Laureata tegorocznej Złotej Palmy, przypominam, poznamy w sobotę. Trzymamy mocno kciuki przede wszystkim za Pawła Pawlikowskiego i jego ojczyznę. Good Neighbors w Chili Z tymczasem to jest Ripple, a już niebawem także Brodka pojawi się na naszej antenie. Zostańcie.

15 latach od premiery swojego przełomowego i przebojowego także materiału płyty Granda, Monika Brodka wraca do tego albumu tego lata. 5 okazji, aby usłyszeć ją na żywo znów wykonującą piosenki z Grandy. Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, a wszystko to w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Początek w Krakowie, 24-25 lipca, wielki finał w Poznaniu w pierwszy weekend września. Monika Brodka gra Grandę, a poza nią także m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Grzegorz Turnał, Kacperczyk, Ralf Kamiński i Natalia Schroeder. Więcej tego typu festiwalowych newsów u nas już w czwartek po południu w festiwalowym rozkładzie jazdy.

0: nieco na ognia.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Śląska, nie masz sił, to płacz.
1: Wystawiasz łeb.
0: Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
16: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

Audycja TZ. Nastaw się na chillout.

Wyjątkowy głos, jak na tak młody wiek, zaledwie 22 lata. Jesse Murph, I Stay, I Live, I Love, I Lose. To w Chili Z za nami, 19 minut przed 11. No to przed nami kolejna pani o imieniu Jesse Rice.

Kobiecy głos tegorocznego męskiego grania, czyli Zalia ze swojej ostatniej płyty Serce. To my, w czyli Z, my tak pięknie gramy dla was w to wtorkowe przedpołudnie. 12 minut przed 11. No to z męskiego grania przenosimy się na openera. W Gdyni w tym roku także ta pani, Pink Panthers.

0: Buget. Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowite 6 litrowych opakowań, 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sterczewski.
1: 11 się zbliża, kolejna godzina dobrych wibracji w Chili Z. Rozpoczniemy ją za moment od Hozjera, a główną bohaterką tej godziny będzie Daria ze Śląska. Halo, co jest grane? Od Darii to nasza płyta tygodnia.
0: Dobre wibracje w Chili Z.

Jakie miasto na świecie ma do zaoferowania najwięcej, jeśli chodzi o artystyczną i kulturalną ofertę? Pomocą służy magazyn Time Out, który przygotował ranking najlepszych miast na świecie właśnie pod względem oferty kulturalnej. Zaskoczenia nie ma, jeśli chodzi o pierwszą trójkę. Na pierwszym miejscu znalazł się Londyn. Doceniono londyńskie zabytki, spacerowe dzielnice, elitarne muzea, galerie. Nie ma innego miejsca na świecie z tak wieloma galeriami i muzeami, które są całkowicie bezpłatne, napisali dziennikarze Time Out i zaakcentowali, że w Londynie cały czas powstają nowe placówki. W najbliższym czasie otwiera się choćby Centrum Ilustracji w Clerkenwell. Otworzyła się również niedawno nowa, druga już siedziba słynnej galerii V&A. Miłośnicy teatru z kolei znajdą dla siebie mnóstwo atrakcji na West Endzie, no a są przecież jeszcze wydarzenia muzyczne, niezliczona ilość koncertów, klubów i tak dalej, i tak dalej. Londyn zatem na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Paryż, mimo że uwielbiane przez wielu Centrum Pompidou pozostanie zamknięte z powodu remontu do roku 2030, ale oferta stolicy Francji jest przecież tak bogata, że nie samym Centrum Pompidou stolica Francji stoi. Na trzecim miejscu mamy Nowy Jork. To również nie jest zaskoczeniem. To jest miasto, które tętni życiem, tętni muzyką, tętni sztuką. Galerie, teatry, sale koncertowe, kluby. To jest właśnie to, co Nowy Jork od wielu, wielu lat ma nam do zaoferowania. Jeśli chodzi o kolejne miejsca w rankingu Time Outa, to na czwartym znalazł się Berlin. To również nie jest zaskoczenie. Zaskakująco jest jednak dalej na piątym miejscu w rankingu Time Outa Kapsztad, dalej Melbourne, nazywane przez niektórych takim australijskim Berlinem właśnie. Na siódmym São Paulo, na ósmym Madryt, na dziewiątym Florencja, no i na dziesiątym miejscu Kraków, który również załapał się do rankingu Time Outa. To, przypominam, ranking najlepszych miast pod względem artystycznej i kulturalnej oferty. Brawo Kraków, brawo Londyn, brawo Paryż, brawo Nowy Jork.

Dziś w Warszawie premierowy koncert płyty Halo, co jest grane, nowego trzeciego albumu Darii ze Śląska. To w klubie Stodoła wieczorem. Zostały jeszcze ostatnie bilety, więc jeśli chcielibyście zobaczyć Darię w akcji po raz pierwszy wykonującą piosenki z nowej płyty, no to nie ma na co zwlekać, a jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, no to ta od nas już za kilka minut. Halo, co jest grane od Darii ze Śląska, to od wczoraj nasza płyta tygodnia w Chillizet i już za chwilę do niej wracamy.

0: Autopromocja.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
2: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
1: Po reklamie.

0: Muzyka tygodnia w Chili Z.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać. Dawno już żadna płyta nie chwyciła mnie za serce tak mocno jak nowy trzeci album Darii ze Śląska, płyta zatytułowana Halo, co jest grane. To nasza płyta tygodnia od wczoraj do piątku po 11.30 sięgamy po ten krążek. Już za moment z niego, spod numeru drugiego, Ciężki plecak. Daria ze Śląska już swoim debiutem udowodniła, że jest jedną z najciekawszych artystek na polskiej scenie muzycznej. Płyta zatytułowana Tu była przyniosła jej dwie nagrody Fryderyka. Album kolejny na południu bez zmian tylko tę pozycję potwierdził. No a teraz mamy płytę trzecią, która moim skromnym zdaniem winduje Darię jeszcze wyżej i to już jest poziom ten, na którym od lat siedzą Katarzyna Nosowska i Artur Rojek. To jeśli chodzi o teksty, choć muzyka również zacna. Dziś wieczorem w warszawskim klubie Stodoła, chwilę się zawahałem, Stodoła, tak, to na pewno Daria z zespołem promować będzie ten album na żywo. Znakomita okazja, aby zobaczyć artystkę w akcji. Dobrze, to gramy. Ciężki plecak z płyty Halo, co jest grane. Daria ze Śląska, nasza płyta tygodnia w Chili Z.
2: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośny.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Daria ze Śląska, halo, co jest grane do naszej płyty tygodnia. Wracamy jutro po 11.30, a w czwartek po 18.00 Daria ze Śląska u nas na żywo ze swoją live sesją.

Sunshine i Steve Lacy to za nami w Chili Z. Tego słoneczka to dziś jednak jak na lekarstwo, przynajmniej w Warszawie. Prognozy mówiły co innego, no ale jeszcze przecież wcześnie 12 minut pozostało do południa. No to do południa w Chili Z jeszcze pewien dawno niesłyszany klasyk, a graliśmy to kiedyś często. No to już wiecie, czym kończymy tę godzinę dobrych wibracji w Chili Z. Gotan Project, Santa Maria del Buen.

0: oczami. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Yvonne Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen, Media Patroni, Twój Styl Jazz Forum, Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Wybiło południe, a co gdybym na dobry początek tej godziny dobrych wibracji na 3 minuty 15 sekund porwał was do Australii? No to porywam. Dow Plemon już za moment pięknie nam zagra, a ja zapraszam.
1: Dobre wibracje, czyli Z.
2: Zostańcie z nami.

Kalifornii w Chili Z już teraz przenosimy się do Tokio i to będzie historia z tych uroczych, tak przynajmniej mi się wydaje. Otóż jest w Tokio miejsce, które nazywa się Dock Heart. I jest to miejsce, w którym będąc w Tokio można sobie na cały dzień wynająć psa. Brzmi dziwnie? Być może, ale są takie możliwości, wypełnia się stosowne dokumenty, jest zapewne opłata pobierana za tę przyjemność od zajmujących się tym miejscem. Razem z pieskiem dostaje się torbę z przysmakami i całym oporządzeniem danego psa, że tak powiem. No i na cały dzień dostaje się, w cudzysłowie, psa na spacer. Można z nim chodzić po ulicach, można zabrać go do parku. Spytacie, dlaczego nie można po prostu zwierzaka adoptować na zawsze? No niekoniecznie. Tokio ma to do siebie, że warunki mieszkaniowe tam są ponoć dość restrykcyjne, jeśli chodzi o trzymanie zwierząt w domu. To raczej atrakcja skierowana może niekoniecznie do turystów, ale do tych, którzy na stałe w Tokio nie mieszkają i właśnie z takiego dnia z psem chcą po prostu uczynić pewną atrakcję dla siebie. Dock Heart. Tak więc, jeśli lubicie psy, jeśli wybieracie się do Japonii, do Tokio, no i przede wszystkim macie dużo czasu i cierpliwości, polecam. Dlaczego nie? Neil Francis, Men I Trust, Karolina Harko. Także to są nasze muzyczne plany na najbliższy kwadrans w Chili Z.

0: Stacjonarna edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, najsłynniejszego i najpopularniejszego w Polsce przeglądu filmów dokumentalnych, dobiegła wprawdzie końca, ale ruszyła już wersja online tegoż festiwalu. Do 1 czerwca możemy oglądać w domowym zaciszu ponad 100 filmów z oferty tegorocznego festiwalu. Najlepszym filmem tegorocznej 23. już edycji Millennium Dogs Against Gravity okazał się polski film w reżyserii Macieja Cuskę, film Kandydaci Śmierci. Jego wprawdzie w ofercie online festiwalu nie ma, ale coś czuję, że niebawem zobaczymy go w kinach. W każdym razie mnóstwo fantastycznych dokumentów w ofercie festiwalu. Jeśli lubicie filmy opowiadające po prostu o prawdziwym życiu, świetnie zrealizowane filmy z całego świata, pokazujące różne perspektywy, różne spojrzenia na świat, to serdecznie polecam. Do 1 czerwca potrwa wersja online festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Autopromocja.
3: Chili Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
4: Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam Was na moją live sesję w Radiu Chili Z już w najbliższy czwartek. A ty tańczę, ty
3: tańczę, ty tańczę. Chili Z Live Session. Daria ze Śląska.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
19: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
20: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
19: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
21: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
22: Po reklamie.

Druga połowa maja, my już coraz bardziej na festiwalowym kursie. O festiwalach w Czelizet przypominam w czwartek w południe, festiwalowy rozkład jazdy, ale ważne festiwalowe informacje także i dziś po 18:00. Informacje dotyczące festiwalu Bittersweet w Poznaniu, ten między 13 a 15 sierpnia. Dziś zatem wczesnym wieczorem będziemy mieli dla Was pewne miłe i ważne informacje. O tak. I don't...

Dziś wtorek, dziś jeszcze usłyszymy się w Chili Z, to o 20 w programie Osobiście Wyszukane. Do wieczora, zatem do usłyszenia od 13 przy mikrofonie Rafał Turowski.

0: Reklama. Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica.

0: DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Dzień dobry, witajcie. Minuta po godzinie pierwszej. Ciekawe, jak maturzystom poszła fizyka. Fizyka, jak wiemy, jest trudna, no ale też jest to egzamin do wyboru. Mam nadzieję, że poszło wszystko jak należy i będzie piątka z kropką. Zapraszam do 16:00.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: 10 po pierwszej, jak wiemy, człowiek obdarzony poczuciem humoru to jest prawdziwy skarb. To jest taki cud, który trzeba chronić, którego trzeba pokazywać światu i się nim cieszyć. No i ten piękny wstęp, słuchajcie, przed informacją o tym, że dwoje turystów no nie poleciało na wakacje, funkcjonariusze nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej, bowiem no, interweniowali wobec tychże pasażerów, bo 30-letni mężczyzna, który miał lecieć do Bułgarii, stwierdził, że ma w bagażu bombę, a 73-letnia kobieta nie poleciała do Tunezji, bo poinformowała personel o dwóch aż bombach w swoim bagażu. Obydwoje tłumaczyli później, że ich wypowiedzi miały charakter żartu. No a Straż Graniczna konwencji tego żartu, słuchajcie, po prostu nigdy nie rozumie. I chwała Bogu. Pirotechnicy odizolowali podróżnych od pozostałych pasażerów, skontrolowali bagaż. Oczywiście przedmiotów niebezpiecznych tam nie było. Oboje zainteresowani zostali ukarani mandatami karnymi, a decyzją przewoźników nie zostali dopuszczeni do zaplanowanych rejsów. No a można było powiedzieć dowcip, nie wiem, jakiś z brodą, typu przychodzi kobieta do lekarza albo coś takiego. Byłoby to zdecydowanie bardziej zabawne.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Tomasz Makowiecki, bardziej niż zwykle, czyli ZW, wtorkowe popołudnie. Mamy 20 minut po godzinie pierwszej. Muzycznie u nas już za małą chwilkę. Maja Delila, Metronomy czy Dawid Podsiadło z Nosowską. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Autopromocja.
3: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Koczysz do Carrefoura?
13: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Lato w Half Price.

0: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Bittersweet Festival. Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.

0: 26 minut do godziny drugiej, zanim opowiem wam o bardzo fajnie wymyślonym festiwalu w Pszczynie, o festiwalu Daisy Days, no to na początku dwa słowa o Daisy. No bo pszczynianie i pewnie Ślązacy wiedzą, ale gorole pewnie nie. Otóż księżna Daisy, słynna z urody Maria Teresa Cornwallis West, księżna von Pless, jest ikoną Pszczyny. W 1891 roku poślubiła Jana Henryka XV Hofberga i wprowadziła się na pszczyński zamek. No i Daisy jest znana między innymi zaprojektowania przy zamku przepięknego parku w stylu angielskim. No i ten park wraz ze stajniami książąt pszczyńskich należy do najciekawszych zabytków na Śląsku. No i w związku z tym Pszczyna przygotowuje się do kolejnej, 13. już edycji festiwalu Daisy Days od 22 do 24 maja pod hasłem Miasto Opowieści i Dźwięku. I będą to wydarzenia bardzo, ale to bardzo rozmaite, bo kulturalne, artystyczne i, uwaga, ogrodnicze. Wieczorami przestrzeń miasta przejmą światło i projekcje, mappingi i iluminacje zmienią elewację kamienic w ruchome obrazy, sam rynek w taki rodzaj otwartej sceny, mnóstwo wydarzeń muzycznych, jeśli chodzi o literackie, między innymi spotkania autorskie z Sylwią Hutnik i Jakubem Małeckim, a trzeci dzień Daisy Days należy do wydarzeń jeździeckich. W programie między innymi majówka konna w parku zamkowym, zawody w powożeniu zaprzęgami, konkurs Hobby Horse, czy też parada konna na rynku. Jeśli będziecie w pobliżu, zachęcam naprawdę. W Pszczynie podczas tych trzech dni bardzo wiele będzie się działo.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Ciekawe, jak Ampelmark podobało się w niebie. Za kwadrans godzina 14. Tymczasem Dawid Podsiadło i Kasia Nosowska. Pan Dawid w dwóch koncertach na Śląsku, później Poznań, Gdańsk i 27 i 28 w Warszawie. Iweniak u nas już teraz, później Barry Kent, Swim.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Hej! IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest radio Chill Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Na Chill Outcie w Chill Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Dzień dobry, witajcie. Druga się zbliża w tej godzinie naszego spotkania, między innymi Past Perfect. Wspominamy w tym tygodniu pierwszą połowę lat 90. i dzisiaj znów będzie pięknie grało. A 15 godzinę dnia rozpoczynają na Cyrus i Fleet Foxes.
0: Na Chill Outcie w Chill Z.

11 po drugiej w Czyli Z w kulturze. Późną wiosną dzieje się tyle, że naprawdę, żeby uczestniczyć w najciekawszych tylko wydarzeniach, trzeba się w sensie dosłownym rozerwać. Na szczęście jesteśmy my, trzymamy rękę na pulsie i zdecydowanie rekomendujemy Wam 6. już Festiwal Sztuki Kobiet Persona. To jest festiwal organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury już po raz 6., a jego misją jest honorowanie twórczości kobiet i ich roli w polskiej kulturze. Matronką tegorocznej edycji jest Jolanta Brach-Czajna, nazywana filozofką codzienności. W poprzednich edycjach były to Julia Hartwig, Maria Janion, Wisława Szymborska, Lidia Ostałowska i Jadwiga Stańczakowa. O programie jeszcze opowiemy, natomiast chciałbym dwa słowa więcej na temat matronki tegorocznej imprezy, ponieważ postać to niebywale interesująca. Jolanta Brach-Czajna, filozofka, kulturoznawczyni, eseistka, niezwykle istotna postać dla polskiej humanistyki. O sobie mawiała Jolanta, córka Ireny, wnuczka Bronisławy, prawnuczka Ludwiki. I w ten sposób podkreślała, na przekór kulturze zresztą, żeńską linię swojej rodziny, no, na przekór kulturze, w której przekazywane jest męskie jednak nazwisko. Jolanta Brach-Czajna zajmowała się, cytuję, drobinami istnienia wcielonymi w konkret egzystencjalny. No i to właśnie niej krzątactwo stało się kategorią kulturową. Nasza egzystencja opiera się na zwyczajności, na codziennym sprzątaniu, prostych rytuałach, które tylko pozornie odcięte są od spraw istotnych. Ścierka i kurz to konkret i z tej perspektywy Jolanta Brach-Czajna opisywała świat. Opublikowała esej Szczeliny istnienia i to było głośne wydarzenie. Ta książka nagrodzona w 1994 roku poprzedniego stulecia Nagrodą Literacką Polskiego Towarzystwa Wydawnictw Książek. Nazwano tę książkę Biblią Feminizmu i jedną z najważniejszych prac filozoficznych ostatnich lat. Jolanta Brach-Czajna zmarła w 2021 roku i przypomnę, w tym roku jest matronką Festiwalu Sztuk Kobiet Persona. Ten festiwal startuje w Warszawie od czwartku. Czyli Z.

0: Suzanne Blum zaśpiewała Casey Hill, czyli za 21 minut po drugiej. 1991 rok wspomnimy dzisiaj w audycji Past Perfect, która na antenie już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
2: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystam stanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Perfekt. Minut do godziny 3, 1991 rok dzisiaj wspominamy. A 91 rok to jest początek wycofywania wojsk radzieckich z Polski. To jest wprowadzenie ruchu bezwizowego z Niemcami, Francją, Włochami i Beneluxu. Tak, kiedyś była potrzebna wiza. I to taka, że trzeba było pójść do ambasady, a nie kupić gdzieś na granicy czy na lotnisku. Wybucha wojna w Zatoce Perskiej, w Zwickau zakończono produkcję Trabanta. Jeździłem Trabantem, duże przeżycie. I zakończyły działalność, pozostając w NRD, wschodnio-niemieckie linie lotnicze Interflug. Zaglądamy na brytyjską listę przebojów. Tutaj na pierwszym miejscu The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss, śpiewała Cher bez zmian. Wielki przebój tamtych czasów, odgrzebany zresztą po latach. Gypsy Woman w podtytule La Daddy, Crystal Waters na drugim, Promise Me Beverly Craven na trzecim. Mieliśmy Cathy Dennis, Touch Me All Night Long, Sailing on the Seven Seas, OMD, czy Senza Unadona z Polem Youngiem śpiewał Cukro. U nas dzisiaj piosenka z piątej dziesiątki, ale za to troszkę mniej znana, więc pomyślałem, przypomnę. Może inaczej, trochę bardziej zapomniana. Rzecz jest o erotyzmie, a mówiąc ściślej o autoerotyzmie. No i był wielki skandal swego czasu. I Touch Myself, The Vinyls, rok 91.

Divinals, I Touch Myself, przebój wiosny 1991 roku w Past Perfect. 90 rok wspomnimy w związku z powyższym. Jutro o tej samej porze za 25 minut będzie trzecia.

Ależ to gra. She's on my mind, J.P. Cooper z Manchesteru. Zostaniemy na Wyspach Brytyjskich, Florence and the Machine, a później Gin Tonic i Dirty Radio, jeszcze przed godziną 15, do której zostało 13 minut.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz Allegro Smart?

0: całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: Po reklamie.

0: na Śląsku Dolnym i Górnym, w Małopolsce, w Tatrach, w części Podkarpacia, w Świętokrzyskiem, w okolicach Łodzi, na Mazowszu, na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Co oznacza, że pochmurno będzie na krańcach zachodnich, wschodnich oraz na Warmii. Od 18 stopni w Gdańsku do 22 w Katowicach, Krakowie i w Warszawie.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Trzecia minęła, dzień dobry, witajcie. Romy, Love Who You Love. Na dobry początek 16 godziny dnia. Dwa słowa o naprawdę dużych pieniądzach za kilka minut. I jak zawsze po wpół do czwartej konkurs, taki popołudniowy. To są nasze plany w największym skrócie.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: Jak będziecie robić porządki, może w piwnicy, czy gdzieś odwiedzicie babcię i na przykład wizyta na strychu, to warto tak przejrzeć może dokładniej, bo kto wie, co tam leży. Za rekordowo wysoką cenę 181 z hakiem miliona dolarów sprzedano wczoraj, słuchajcie, obraz Jacksona Pollocka na aukcji w Christie's w Nowym Jorku. Te wysokie ceny osiągnęły również dzieła Marka Rothko i Konstantina Brakusiego. Jeśli chodzi o Pollocka, obraz number 7A 1948 to jest czwarta pod względem wielkości cena zapłacona kiedykolwiek za dzieło sztuki na aukcji. Przypomnę, 181 milionów dolarów. Ciekawe, czy nie wiem, czek się daje, czy przelewem jakimś blikiem, czy gotówką, jak to się płaci za takie dzieła. W 1913 roku powstała głowa z brązu zatytułowana Danaida, francuskiego rzeźbiarza Brancusiego, i ona osiągnęła cenę 107,5 ponad miliona dolarów. Natomiast obraz number 15 w podtytule Two Greens and Red Stripe Marka Rothki z 1964 roku został sprzedany za 98 i prawie pół miliona dolarów. Natomiast nie wiem, czy ta informacja do Was dotarła. Rekordowe ceny w innym domu aukcyjnym w Sotheby's w Nowym Jorku osiągnięto w listopadzie roku ubiegłego i sprzedano dzieło Gustawa Klimta za 236 milionów i 400 tysięcy dolarów. No więc warto sprawdzić, co tam na tych strychach jest. A nóż, widelec.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Tak gra, czyli Z, we wtorkowe popołudnie, 20,5 minuty po godzinie 3. Konkurs taki popołudniowy, mam nadzieję, że wasza ulubiona pozycja w naszej ramówce. Bo moja i owszem, na antenie już za kilka minut. Zostańcie z czyli Z.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w czyli Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w czyli Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał ślę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
7: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
6: Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
6: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni.
18: Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Iwon Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen, Media Patroni, Twój Styl, Jazz Forum, Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
2: Po reklamie.

Wpół do czwartej minęło. Zapraszam do udziału w konkursie takim popołudniowym, w którym mamy zawsze trzy kategorie i trzy pytania. Jeśli chcemy wziąć udział w konkursie, do czego namawiam, dzwonimy pod 321-321-500, wybieramy sobie kategorię i czytam pytanie w niej ukryte. Są trzy odpowiedzi, wskazujemy tę poprawną, no więc zasady proste jak metr, sznurka w kieszeni. Płyta Gregory Portera. Mój kumpel, prowadziłem koncerty w Polsce, było bardzo fajnie. Nat King Cole and Me i biografia braci Grimm, Hansa Georga z Hede. No o smyczce, czyli Z już nie wspomnę. Kto chętny? 321-321-500.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: Alina jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ktoś ma dzisiaj urodziny, bo właśnie nie zrozumiałem kto.
2: Urodziny mają dzisiaj moje dzieci, bliźniaki, Ksawery i Aleksander. Swoje 13 urodziny. Przestają być dziećmi, zaczynają być już nastolatkami. Podjeżdżamy właśnie pod Bibliotekę Śląską założyć konto jednemu z nich. No i konkurs, bracia Grimm, słyszę i chłopcy mówią, dzwoń mama, dzwoń. Dzwonię.
1: Dobra, tylko to nie są baśnie braci Grimm, tylko jest ich biografia, to wiemy, tak?
2: Wiemy, to już 13-latki, to dobra, już biografia. Dobra.
1: Nie, bo to wiesz, podczas drogi Anina to mogło coś tam umknąć. Cieszę się bardzo, chłopaki, naprawdę pięknego popołudnia życzę i dobrego dnia. No dobrze, no to weźmy tego byka za rogi w takim razie, rozumiem, że jesteście we troje. Jesteście we troje, więc wspaniała drużyna sobie da radę. Przypomnę, że gdyby był jakiś kłopot, to dajemy znać, to spróbujemy jakoś naprowadzić na właściwą odpowiedź. Dobra, Lina i chłopaki. Kategorie są następujące. Kategoria kumple, kategoria podwójna oraz kategoria Eurowizja. Wybieramy
2: podwójna,
1: sobie...
2: bo nie wiem, co to jest kategoria kumple, Eurowizja. Bardzo słaba z tego jestem.
1: No, nasz konkurs słynie z tego, że nazwy kategorii są trochę podchwytliwe i nie zawsze mające bezpośredni wpływ na treść pytania, ale często mające. Podwójna, tak?
2: Podwójna.
1: Dobra. Pytanie będzie, nie wiem, czy łatwe, czy trudne. Spróbujmy. Kategoria jest podwójna, dlatego że będę pytał o film, który prawdopodobnie ty możesz znać, Alina, ale chłopaki niekoniecznie. Mianowicie o Podwójne życie Weroniki.
2: Znam.
1: Bardzo słynny, bardzo znany film,
2: tak,
1: poruszający Kieślowskiego z 1991 roku. I ten film powstał w koprodukcji polsko. Chłopaki, odrobinę ciszej radio, tylko dobrze, poproszę. Ten film powstał w koprodukcji polsko-francusko, no właśnie, jakiej? A. Belgijskiej, B. Kanadyjskiej, czy też C. Norweskiej.
2: Na pewno wiedziałam, że francuskiej.
1: Tak.
2: Będę strzelać norweskiej.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Brawo.
2: Byłam ostatnio w Norwegii i tak strzeliłam po prostu.
1: Tak. Polsko, francusko, norweskiej, dokładnie.
2: Wiem, że akcja w Krakowie przynajmniej na początek się działa, a później już jakby mniej.
1: Bo ja bym strzelił w belgijską jednak, tak na pierwszy, tak intuicyjnie, ale jednak to jest, tak, to była koprodukcja z Norwegią. Super. Alina, bardzo się cieszę. Dorzucę chłopakom jeszcze jakieś drobiazgi od nas w takim razie z okazji imienin.
2: Super. Urodzin.
1: Oczywiście.
2: My na Śląsku, no obchodzimy urodziny.
1: Urodziny, tak, jasna sprawa, oczywiście. I gratuluję wygranej. Wszystkiego dobrego.
2: To ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i dla chłopaków też wszystkiego najlepszego.
1: Zdecydowanie. Dołączamy się. Cześć.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Witam Bambino i Daniel Godson w Czyli Z za 12 minut czwarte. Dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Polecam się waszej uwadze także jutro o 13. Rafał Turowski, dzięki. Kuba Lachowicz przywita się z wami o 16.

0: Ma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Jakby. Half price. Great brands.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsasy.pl.
3: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka na Czelni.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill
0: Out. Chill Out. Chill Out. Pogoda.
2: Synoptycy ostrzegają nas przed burzami, one głównie na zachodzie i na północnym wschodzie Polski, tutaj też może do końca dnia popadać. Jeżeli chodzi o środę, ta no, na ogół pogodna, jeżeli opady, to tylko początkowo i tylko na zachodzie i w centrum Polski. Tutaj mogą też pojawić się burze. Termometry pokażą jutro od 15-17 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum i do 23 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: W międzyczasie w Chill Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry. 16:02. Jakub Lachowicz przy mikrofonie. Jeżeli słyszycie ten sygnał, to oznacza, że już po pracy, mam nadzieję. Zapraszam na wspólne odpoczywanie, a jeżeli ktoś w pracy, to też sobie z tym poradzimy. Spokojnie.
0: W międzyczasie w Chill Z.

Not in Love, Fun Loving Criminals w wersji, która odczarowuje trochę wielki smutek tego numeru. W oryginale oczywiście Ten CC, Fun Loving Criminals kilka lat później. 14 minut po 16. Podczas poznańskiego wydarzenia Impact Olga Tokarczuk opowiedziała o tym, że wykorzystuje zaawansowany model językowy jako narzędzie do rozmowy, inspiracji i rozwijania pomysłów. Przyznała, że czasami rzuca maszynie ideę z pytaniem o rozwinięcie pomysłu. I teraz ta wypowiedź Olgi Tokarczuk o korzystaniu ze sztucznej inteligencji wywołała w sieci reakcję dużo ostrzejszą niż faktycznie wynikałoby z jej słów, bo w mediach społecznościowych szybko pojawiła się narracja, która sugeruje, że nasza noblistka pisze książki przy użyciu AI, choć sama Olga Tokarczuk się do tego nie przyznała, wręcz przeciwnie, bo jej wypowiedź była znacznie bardziej złożona, a nawet momentami bardzo sceptyczna wobec tej technologii. Otóż Olga Tokarczuk powiedziała: często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć, powiedziała Tokarczuk. Swoją drogą, ładnie nazywać AI żeńsko, nie? No inteligencja w końcu, ta inteligencja. W każdym razie, Olga Tokarczuk wielokrotnie podkreślała ograniczenia modeli językowych, ich skłonności do błędów i halucynacji. Mówiła też z wyraźną nostalgią o literaturze, która tworzona jest miesiącami w samotności, jako efekcie pracy jednego świadomego umysłu. Jednocześnie Tokarczuk nie opisała procesu generowania powieści, lecz raczej eksperymentowanie z technologią i intelektualną ciekawość. Najbardziej niepokojący fragment jej wypowiedzi nie dotyczył samego używania AI, lecz diagnozy współczesnej kultury, bo powiedziała o czytelnikach, którzy poszukują coraz prostszych, jednowymiarowych historii w świecie, który staje się coraz bardziej skomplikowany. I to właśnie ten wątek jest najciekawszy, bo być może problemem nie jest wcale samo narzędzie, ale sposób, w jaki społeczeństwo zaczyna doceniać szybkość, uproszczenie i natychmiastową konsumpcję treści. A że debata o AI, jak wiemy, popada dzisiaj w skrajność, to z jednej strony oczywiście bezkrytyczny zachwyt technologią, a z drugiej oskarżenia, że każde użycie sztucznej inteligencji oznacza koniec prawdziwej sztuki. Tymczasem wypowiedź Olgi Tokarczuk wydaje się znacznie bardziej ambiwalentna, bo krytyka samego zjawiska AI w kulturze jest jak najbardziej zrozumiała, ale przypisywanie Olgi Tokarczuk jej słów, których nie wypowiedziała, upraszcza trochę dyskusję, dokładnie w taki sam sposób, przed jakim sama ostrzegała, więc uważajmy na to i nie czytajmy tylko nagłówków, tylko posłuchajmy całej wypowiedzi. Do tego zachęcamy. Jessie Ware, Sauna z jej najnowszej płyty, teraz w Chili Z, 17 minut po 16.

0: Alos i Simi w Chili Z. Może mnie nie widzicie, ale słyszycie, mam nadzieję, gdziekolwiek jesteście. The Moment Ray, The Favors, Finosa, Sze. Tak wam gramy we wtorkowym Chili Z.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Autopromocja.
3: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
4: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
3: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

Times Square Jesus, czyli Z, Favors, Finossi, Asher. Bardzo ładna to była płyta tego całego projektu, tego tria. 19 minut i będzie 17. Malta Festival rozpoczyna się w pierwszy dzień kalendarzowego lata, oczywiście w Poznaniu. I właśnie tego dnia, 21 czerwca, nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się specjalne wydarzenie zatytułowane Za Miłość. Ma to być koncert, tyle że bliżej będzie spektaklowi niż klasycznemu koncertowi. Wyobraźcie sobie teraz najbardziej znane piosenki o miłości, takie wszechczasów, i wyobraźcie sobie, że te zaczynają się ze sobą łączyć, przechodzić jedna w drugą, zmieniają trochę znaczenie, budują napięcie i są to płynne sekwencje, tak zwane medleje, i w sumie jedno spójne doświadczenie. Nie jako osobne utwory, tylko jako fragmenty jednej dużej historii. Tak właśnie będzie nad Jeziorem Maltańskim 21 czerwca i zaśpiewane nie przez byle kogo, bo na scenie pojawią się Grzegorz Turnał, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Zalia i Krzysztof Zalewski. Ale ważną częścią tego wieczoru będzie również warstwa narracyjna, bo pomiędzy kolejnymi aktami pojawią się krótkie formy aktorskie wypowiadane przez Marię Dębską i Macieja Sztura. I to będzie coś. Za warstwę muzyczną kolejno odpowiadają Paweł Tomaszewski, Nikola Kołodziejczyk i Adam Sztaba, a wszystkim trzem aktom będzie towarzyszyć na żywo 40-osobowa orkiestra. I to jest wydarzenie, na które wstęp jest wolny, i otworzy to Malta Festival w pierwszy dzień kalendarzowego lata, w momencie, kiedy o bliskość, no chyba, myślę, najłatwiej, najlepiej. Wieczór nie skończy się wcale z ostatnim utworem, bo po koncercie pojawi się uliczna orkiestra Denta z Malty, a później to już dalej wszystko się będzie działo między ludźmi. To wszystko w Poznaniu, Malta Festival i wydarzenie zatytułowane bardzo ładnie Za Miłość.

za nami. Słuchaczka Martyna poprosiła o więcej takich niosących piosenek. Proszę bardzo. Odpisałem, że mamy tego więcej i słowa dotrzymam. To na pewno. Polecam być z nami. To teraz człowiek, który namieszał sporo w muzyce rozrywkowej jakiś czas temu. I trochę się zmieniło u niego. Zmieniło głównie w życiu prywatnym, bo on się w międzyczasie wyautował, powiedział, kim jest, o co mu tak naprawdę chodzi i zupełnie inaczej brzmią te piosenki. Sam Smith, którego wam za moment zagram, przyznawał się otwarcie, że ma duże problemy z nawiązywaniem relacji i za każdym razem, wyobraźcie sobie, on wpadał na niewłaściwą osobę. Mam nadzieję, że nie brzmi znajomo. Natomiast o tym był jego pierwszy wielki przebój, czyli Stay With Me, chociaż to akurat dotyczyło bardziej miłości na jedną noc niż na dłużej, a on po takiej nocy chciał jednak na dłużej, ale się nie udało. Teraz podobno jest szczęśliwy. Nawet pojawiły się ostatnio informacje po Met Gali, że Sam Smith się zaręczył. To bardzo dobrze. To czekamy na nową muzykę szczęśliwą. I zagram go dzisiaj nieprzypadkowo. Sam Smith. Dzisiaj ma urodziny, wyobraźcie sobie. Dopiero 34. A tyle już osiągnął. One Last Song to jego piosenka z 2017 roku. I wcale nie była ostatnia i życzymy sobie więcej takowych.

0: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok, za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Jak dobrze

0: Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Nocą uważajcie na burze, szczególnie na zachodzie i na północy Polski. Najchłodniej nocą będzie w rejonach Zatoki Gdańskiej na Helu, tutaj do 5 stopni, poza tym od 7 do 11. Środa deszczowa na wschodzie i w centrum, tutaj

mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Poza tym jest szansa na słońce. Termometry pokażą jutro od 15 do 17 stopni nad morzem, do 20 w centrum i do 23 na południowym wschodzie Polski.

0: się w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Zapraszam. Minuta po 17. Wtorek mamy i spędzacie go w towarzystwie Chili Z. Bardzo dobra decyzja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Cat Burns, Mark Ronson. Tak wam gramy w Chili Z. Dzień dobry, bardzo miło mi, że jesteście.
0: W międzyczasie w Chili Z.

Kennedy'ego, czyli Z, 11 minut po 17 wtorkową porą. 8 na 10 Polaków używa wulgaryzmów w codziennej mowie, tak wynika z badań CBOS. Językoznawca Maciej Grochowski wyliczył, że podstawowych wulgaryzmów w języku polskim jest zaledwie 5. No z wiadomych przyczyn nie mogę Państwu ich tutaj przytoczyć, zwłaszcza, że no, nie przeklinamy, wiadomo. Natomiast jest 5 takich podstawowych wulgaryzmów, a wszystkie pozostałe to ich kombinacje pochodne i frazeologiczne konfiguracje. Słownik polszczyzny rzeczywistej jest opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego i Łódzkiego. Jest to publikacja taka, bym powiedział, dość osobliwa, bo zawiera de facto tylko 4 wyrazy, a to dlatego, że badacze podsłuchali nas, Polaków, na ulicach miast i doszli do wniosków, że słownik musi oddawać rzeczywisty stan języka i wyliczyli 47 funkcji wypełnianych przez wulgaryzmy w codziennej komunikacji. I to są takie słowa, które mogą być i rzeczownikami, i wykrzyknikami, i takie, które wyrażają i pogardę, i agresję, ale zaskoczenie też, rozbawienie. Służą nam ekspresji emocji, ale także paradoksalnie ich maskowaniu. Michael Fleischer, pomysłodawca słownika, tłumaczył wtedy, że dzięki wulgaryzmom świat staje się prostszy, albo wydaje się prostszy. Nie trzeba szukać słów na skomplikowane stany emocjonalne, bo wystarczy jedno słowo uniwersalne. A że natura na komunikacji polega na ekonomii środków, to jeżeli jedno słowo potrafi zastąpić nam dziesiątki innych i przy tym wyrazić to, czego precyzyjne terminy wyrazić nie potrafią, to będzie to używane. Ha, ba! Jest używane. To ciekawe. 5 podstawowych wulgaryzmów jest w języku polskim. Reszta to pochodne. Kombinacje i takie tam. Nie polecamy używać, wiadomo. 13 minut po 17. Leon Thomas i jego Mute. To już teraz w Chilizat.

0: Heart Sting, czyli Z, z filmu Leon Zawodowiec. Oczywiście pamiętamy, piękne to było, przejmujące. Filmu nie widziałem, ale ścieżkę dźwiękową znam. No, taki właśnie jestem. 24 minuty po 17, panie i panowie. Proszę dzisiaj słuchać po 18, czyli Z, ponieważ wydarzy się coś na tej antenie wyjątkowego. Będę miał bardzo ważne ogłoszenie. To jest ogłoszenie, które może wpłynąć na wasze wakacyjne plany. Więcej nie mogę zdradzić na razie. Proszę o 18 słuchać i wtedy wszystko będzie jasne. Tame Impala, Borderline czy Morcheeba to w najbliższych minutach u nas. W naszym, czyli Z, oczywiście.
1: Autopromocja.
2: Czyli Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
3: Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam was na moją live sesję w radiu, czyli Z, już w najbliższy czwartek.
4: A ty tańczę, ty tańczę, ty tańczę.
2: Czyli Z Live Session. Daria ze Śląska.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
13: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Po reklamie.

Cudowna Sky Edwards i grupa Morcheeba, Sons of Blue w Chili Zets. Mam nadzieję, że żadnych dźwięków smutku nie ma u was. Nie, nie, nie. Proszę się tym w ogóle nie przejmować, wszystko będzie dobrze. Brytyjski magazyn Time Out opublikował ranking najlepszych miast w Europie pod względem artystyczno-kulturalnych zasobów. I Londyn został uznany przez ten magazyn za najlepsze miasto Europy pod względem dostępu do kultury i sztuki. Według autorów tego zestawienia o zwycięstwie brytyjskiej stolicy zdecydowała przede wszystkim wyjątkowo szeroka oferta kulturalna. 99% ankietowanych mieszkańców Londynu pozytywnie oceniło lokalną scenę artystyczną. Do tego masa muzeów, galerii, do których można wejść za darmo, i mnogość organizowanych w Londynie koncertów i spektakli teatralnych. Kolejne miejsca to Paryż i Berlin oraz tuż za podium Madryt i Florencja. W przypadku Paryża magazyn zwrócił uwagę na niemal jednogłośne uznanie mieszkańców dla wysokiego poziomu lokalnej kultury, bo 100% respondentów pochwaliło ofertę artystyczną miasta, ale jest też polski akcent. Na 6. miejscu tego zestawienia uplasował się Kraków, który redaktorzy magazynu określili mianem kulturalnego serca Polski. Oczywiście historyczne centrum miasta wpisane na listę UNESCO, bogata oferta muzealna i intensywne życie artystyczne, które skupione jest wokół m.in. Zabłocia czy Kazimierza. Wśród najważniejszych instytucji autorzy zestawienia uznali Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart, Muzeum Czartoryskich i Zamek Królewski na Wawelu. 6. miejsce, bardzo ładnie. Ranking zamykają z kolei Kopenhaga, Ateny i Lizbona. No, nie ma powodu do wstydu, wiadomo. 20 minut i będzie 18:00, czyli za we wtorek gramy dalej.

kiedyś słyszałem, że jeżeli w piosenkach gwiżdżą, to musi być przebój. Często się to sprawdza zdecydowanie. Canons i Hurricane to za nami w Chilizet, 11 minut przed 18. A przed nami grupa Simply Red, zespół, za którym bardzo przepadam, jak i pewnie wielu fanów, bo oni mieszali bardzo gatunki i myślę, że wielu odbiorców na przestrzeni wielu, wielu lat znaleźli. Zatrzymamy się na moment na płycie Home, to był 2003 rok. I wtedy panowie nagrali piosenkę Sunrise i zaczerpnęli sample w tym utworze z pewnego innego utworu i był to numer I Can't Go For That duetu Daryl Hall i John Oates. No państwo tak bardzo sprawnie tutaj to wykorzystali, tak bardzo, że oryginał był bardzo podobny do Sunrise. Więc zagram teraz Simply Red i polecam być z nami, bo po 18 ogłoszę wam coś bardzo ważnego i też przekażę wam miły, myślę, prezent. Więc polecam zostać. To za 10 minut. Wcześniej Mick Hucknall, Czerwono włosy z kolegami, czyli Simply Red w Chilizet.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill-Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: W międzyczasie w Chill-Z zaprasza Jakub Lechowicz.
3: Dzień dobry. 18 minęła, we wtorek słuchacie Chill-Z. Jakub Lechowicz to ja. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. I teraz wydarzy się coś, o czym mówiłem. Jest to bardzo ważne coś dla nas i mam nadzieję, że też dla was.
0: W międzyczasie w Chill-Z.
3: A to dlatego, że w Poznaniu odbędzie się coś wyjątkowego. Od 13 do 15 sierpnia ponad 40 koncertów, 3 dni, 4 sceny w pięknych okolicznościach w Parku Cytadela odbędzie się festiwal, Bittersweet Festival. A z racji, że Chill-Z kocha dobrą muzykę, kocha festiwale, to oczywiście nie zabraknie tam i nas. Ogłaszam oficjalnie, że Chill-Z będzie na miejscu na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. Chill-Z jest patronem medialnym tego wydarzenia. Będziemy tam i my, i będziecie tam i wy, bo oczywiście wyślemy tam was. Będą zaproszenia, będą rozmowy, będą relacje, będą programy stamtąd. I widzimy się właśnie w Poznaniu. W tej godzinie przekażę pierwszy podwójny karnet dla kogoś z was. Mam takie zaproszenie i chętnie się podzielę, więc proszę słuchać, bo taki karnet może pojawić się w każdej chwili. Więc jeszcze raz powtórzę oficjalnie. Chill-Z, patronem medialnym Bittersweet Festivalu w Poznaniu. To zagrajmy tak, żeby wprawić się w nastrój artystów, którzy się tam pojawią właśnie w Poznaniu. Robbie Williams w wersji koncertowej. Feel, ja też to feel, że festiwalowe, piękne lato przed nami. Gramy.

Robbie Williams, Feel 50. To oczywiście w ramach Bittersweet Festiwalu, którego Chillizet zostało oficjalnie patronem medialnym. I tak jak powiedziałem, będziemy tam na miejscu i będziecie tam i wy, mam nadzieję. A dlatego, że was tam wyślemy. I pierwsza okazja będzie teraz, w tym momencie. Uruchamiam numer telefonu. Karnet na Bittersweet Festival czeka. 321-321-500, ale pytanie musi się pojawić. Uwaga, uwaga. Proszę wymienić trzech artystów, którzy pojawią się na tegorocznym Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. To od 13 do 15 sierpnia, a później widzimy się w parku Cytadela. 321-321-500, tutaj na was czekam. Karnet na Bittersweet Festival też czeka i gramy dalej. To model, ale nie mogę powiedzieć z jakiej okazji. Nie mogę, nie.

0: tą Odel w Chilizet. Kiedyś sobie zażartowałem, że to model, wzorowy wokalisty model. No wiadomo. Aniu, czy to model wystąpi na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu?
1: Oczywiście, że tak.
0: Ania, dzień dobry. Ania, jesteśmy dobry. W okolicach Władysławowa.
1: Dokładnie. Dokładnie Gnieżdżewo.
0: Pozdrawiamy Gnieżdżewo.
1: Pozdrawiamy wszystkich z Gnieżdżewa.
0: Pozdrawiamy. Czy to jest duża miejscowość?
1: Nie, mała.
0: Czy to jest ładna miejscowość?
1: Oczywiście najpiękniejsza.
0: Rozumiem. Aniu, a wiesz, co jeszcze jest piękne? Park Cytadela w Poznaniu jest piękny.
1: Wiem, byłam w zeszłym roku.
0: Byłaś na Bitterze?
1: Tak.
0: A, czyli już pani zaznajomiona z tematem i pani wymieniła trzech artystów, którzy wystąpią na tegorocznej edycji. To tak oficjalnie, proszę, żebyś zrobiła to jeszcze raz.
1: Dobrze. Gorillaz, 21 Pilots i Tom Odell.
0: Tak jest. Aniu, oficjalnie podwójne zaproszenie na Bittersweet Festival w Poznaniu jest twoje. Widzimy się na miejscu.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Tylko mam taki jeden warunek.
1: Tak?
0: Że jeżeli już tam będziesz, to wpadniesz do naszej strefy. Przybić piątkę.
1: Oczywiście.
0: I wtedy porozmawiamy na antenie na żywo.
1: O, okej. Okay.
0: Dobra? Może jasne, tak być? Może byś tak mówić?
1: Obiecuję, że wpadnę.
0: No to Aniu, a poza tym jak ci tam popołudnie dzisiaj mija? Fajnie tam? W Gnieździewie dzisiaj?
1: Super, słoneczko jest pięknie.
0: Rozumiem. Dobrze, Aniu, no to widzimy się w takim razie w Poznaniu i zagrajmy, co powiesz na 21 Pilots.
1: No, super.
0: To gramy. Oni też na Bittersweet Festiwalu. Ania też tam będzie, więc...
1: Będę.
0: Jeszcze to nie koniec zaproszeń, bo jeszcze będziemy mieli. Aniu, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie.

Leisure, czyli Z. Oni też się pojawią na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu, o którym dzisiaj rozmawiamy. To dlatego, że oficjalnie ogłosiliśmy, że czyli Z jest patronem medialnym tego wydarzenia. Będziemy na miejscu, będziemy z naszym plenerowym studiem. Będziemy was tam wysyłać, będziemy mówić, co tam się dzieje, więc jak najbardziej temat, myślę, ważny. Leisure muzyczne to jest dobro. Oni wystąpią dokładnie w piątek, 14 sierpnia. Park Cytadela w Poznaniu, byłem w zeszłym roku. Piękne to jest miejsce na festiwal, tak uważam. I tam się każdy dobrze czuje, to jest festiwal, który po prostu żyje po swojemu. To też mnóstwo wydarzeń towarzyszących, o których też będziemy wam opowiadać w najbliższym czasie, co się będzie tam działo. Więc jak najbardziej proszę nasłuchiwać, zwłaszcza, że jak powiedziałem, jeszcze będą karnety, mamy ich trochę, więc festiwalowe piękne lato przed nami. To zagrajmy jeszcze dwie piosenki dwóch artystów, którzy się pojawią na tym festiwalu. Headlinerem dokładnie w czwartek, 13 sierpnia, jest zespół Gorillaz. I Gorillaz pojawią się teraz, chwilę później Lord, która też pojawi się tego samego dnia. To zagrajmy festiwalowo, czyli Z, największy przebój Gorillaz. Feel good. 20 minut po 18.

0: Lord, C-18, Chilizet, headlinerka pierwszego dnia Bittersweet Festivalu w Poznaniu, to od 13 do 15 sierpnia. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Lord, Major Lazer, Alok, Ashniko, Becky Hill, Chet Faker, Ciara, Fateless, Giants Rocks, Leisure, Jesse J, Mute, Mrozu, Oki, Parcels i mógłbym tak jeszcze wymieniać, to jeszcze pozwólcie, Rita Ora, Sober, Tom Odell, Max Stachasiuk też się pojawi. Oni wszyscy właśnie w Poznaniu i my tam będziemy również. Chili Z ma patronat medialny nad tym wydarzeniem, więc raz jeszcze ostatni powtórzę, że proszę słuchać, bo bilety i karnety mogą pojawiać się na to wydarzenie w każdej chwili. Georgia Smith, Steel Woozy i Daniel Meriwether Sadel to w najbliższych minutach w Chili Z. 26 minut po 18.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Nectarwood, River's End. Daria ze Śląska, nie masz sił, to płacz.
1: Wystawiasz łeb.
0: Chili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Znowu lecicie?
14: No tak. Tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
19: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.

0: Water and the Flame, Daniel Merriweather i Adele w Chili Z. To teraz będzie nowa muzyka, to dlatego, że Cigarettes After Sex udostępnili dzisiaj nowy singiel zatytułowany Twizzler. To jest pierwszy numer zespołu od czasu wydanego jesienią Anny Kareniny, który doczekał się nawet wydania na winylu. Tym razem jest nieco bardziej pogodnie niż większość najświeższych nagrań tej grupy. Nie zmienia to faktu, że Cigarettes After Sex wierni są swojej estetyce, takiej sennej, trochę romantycznej, pościelowej. Taka zamglona atmosfera. Premiera Twizzler wieńczy intensywny okres dla Cigarettes After Sex, szczególnie dla Grega Gonzaleza, który pojawił się w zeszłym miesiącu na Coachelli, gdzie razem z Karol G wykonał premierowo jeden z utworów, a w rozmowie z Playboyem przyznał, że udział w koncercie tej kolumbijki był dla niego niezwykle poruszający. Popularny zespół Cigarettes After Sex, którzy są jednym z zaledwie 11 zespołów, które mają co najmniej 4 utwory z licznikiem odsłuchów przekraczającym miliard na Spotify'u. W tym gronie jest Fleetwood Mac, AC/DC, Queen i właśnie Cigarettes After Sex. To posłuchajmy nowości. Twizzler w Chili Z.
1: To jest premiera nowej piosenki w Chili Z.

wczorajszy tlen. Przed śniegi, czyli za 10 minut przed 19 we wtorek. Jak wtorek, to o 20 oczywiście Bartek Winczewski, jego osobiście wyszukany mocno, więc polecam zostać przy radiu. Tak zastanawiam się, ile razy można nagrywać standardy jazzowe w kolejnych wersjach i kto jeszcze tego nie zrobił. Kilka lat temu zrobił to na przykład Seal. No i... No, żałuję trochę, bo lubiłem Seala autorskiego, ale widzę, że on się doskonale odnajduje ostatnio w nagrywaniu coverów i znanych wersji utworów. No, tutaj są piosenki wielkie, ma się czym pochwalić na płycie Standards, ale są producenci, którzy współtworzyli nagrania m.in. Marvina Gaye'a, Tiny Turner czy nawet Franka Sinatry. I zastanawiałem się, który utwór wybrać, bo... Jest ich wiele i każdy z nich prawdopodobnie znacie. I skupię się, pozwólcie, na tym najpopularniejszym. To będzie piosenka I Put a Spell on You. I tyle miało to wersji, że nie będę wskazywać, kto moim zdaniem zrobił to najlepiej. Po prostu ocencie sami, jak kilka lat temu zrobił to Seal. I z Sealem was zostawiam. Jakub Lechowicz, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w Chillizet jutro. Od 16:00 miejcie spokojny wieczór i w rękach Bartka Winczewskiego was zostawiam. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Iwon Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen, Media Patroni, Twój Styl Jazz Forum, Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
1: Po reklamie.

Są takie postacie, o których nie wiemy zbyt wiele, ale kiedy już spojrzy się w ich biografię, okazuje się, że można by napisać książkę albo nakręcić film na temat tego, jak są inspirujące, jak burzliwe, kolorowe i duże kariery zrobiły te postacie. Jedną z nich jest niejaka Asha Putli. Nazwisko zaryzykuje niezbyt znane, przynajmniej szeroko. Asha Putli, urodzona 81 lat temu w Indiach, no i właśnie w rodzinnym kraju. Najpierw robiła karierę, występowała w klubach jazzowych, wydawała płyty, następnie w latach 60. przeniosła się do Nowego Jorku, aby tam swoją karierę kontynuować, no ale już na zachodnich zasadach. Przez kolejne lata nagrywała płyty, a po wielu latach kolejnych jej twórczość została odkryta przez kolejne pokolenia, przez raperów, którzy chętnie samplowali jej piosenki, przez wszelkiej maści twórców muzyki tanecznej, klubowej, którzy również po jej dawne nagrania sięgali. Długa jest lista fantastycznych artystów, z którymi Asha Putli przez te kilka dobrych dekad współpracowała. To nagranie, od którego dziś rozpoczęliśmy, osobiście wyszukane, to pierwsza od wielu, wielu lat nowa, premierowa piosenka z udziałem tej indyjskiej gwiazdy, gościnnie, a w zasadzie w duecie, można powiedzieć, dziewczyny Stria Seishi, mam nadzieję, dobrze wam znanego z anteny, czyli Z i nie tylko, Pała. Tak rozpoczęliśmy dzisiejsze osobiście wyszukane. Bartek Winczewski, dobry wieczór. Zapraszam do 22:00, jak co wtorek. Pięknie jeszcze za oknem. Pięknie, bo widno. Bardzo lubię te nasze wiosenno-letnie spotkania. No dobrze, zaczęliśmy od wielkiej gwiazdy, choć może nie tak dobrze znanej, ale jednak kawał historii ciągnie się za Aszą Putli. Kawał historii również ciągnie się za artystką, która dziś obchodzi swoje urodziny. Panie, panowie, Mrs. Grace Jones.

Pierwsza z dzisiejszych nowości w osobiście wyszukanych. Z Bristolu pochodzi niejaki Ben Jacobs, ale nas interesuje jego pseudonim Crackazat. Pod tym pseudonimem Ben działa już od ponad dekady. Pierwszy album wydał w 2015 roku. Do tego czasu, od tego czasu tych płyt, singli, remiksów uzbierało się całe mnóstwo, no a właśnie ukazała się nowa płyta Bena, czyli Crackazat. Płyta zatytułowana Sun, a na niej charakterystyczna dla niego mieszanka jazzu, soulu, house'u, wszelkiej maści klubowych brzmień. Bardzo to jest pogodna, słoneczna muzyka, no ale skoro słońce w tytule tej płyty, no to chyba nie mogło być inaczej. What You Say, Crackazat, to za nami. To może jeszcze jeden fragment tej słonecznej płyty. The Way We Go, w tym kawałku gościnnie dawno niesłyszany, a niegdyś rozchwytywany przez wszelkie maści klubowych producentów, raper Capital A.

prawda, że fajnie buja. Crack Azat, album Sun. Będziemy potem płytę sięgać w osobiście wyszukanych tego lata. Tak jak sięgać będziemy, choć robimy to już od kilku dobrych tygodni, po nową, a w zasadzie pierwszą dużą płytę niejakiego Isco, londyńskiego producenta, który najpierw wydawał single i remiksy, no a teraz zebrał się, wydał swoją pierwszą dużą płytę, album nosi tytuł Powerscroft, no i to jest dopiero fantastyczna rzecz na lato. Bardzo bujająca, bardzo tętniąca współczesnym Londynem w różnych jego odcieniach muzycznie. Także wielu gości znalazło się na tym albumie w nagraniu Tech Control. Choćby niejaki Liam Bailey.

0: autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

Mam takie podróżnicze marzenie, aby kiedyś zobaczyć japońską górę Fuji. Na razie pozostaje mi oglądać zdjęcia tejże pięknej, majestatycznej góry, no i słuchać nagrań takich jak to nagrane właśnie pod górą Fuji. To tam w ubiegłym roku udał się fantastyczny brytyjski jazzowy perkusista Joseph Dice. No i w towarzystwie swoich muzykujących przyjaciół zarejestrował kilka nagrań. To kolejny zwiastun nadchodzącej płyty Josepha Dice'a Live from Mount Fuji. Piękna sprawa. Czekamy na więcej, a w jazzowych klimatach pozostajemy. Slow niejaka. To brytyjska wokalistka, która

wciąż wprawdzie czeka na to, aby dać się odkryć szerszej publiczności, ale nawet gdyby tak się finalnie nie stało, to i tak piękne rzeczy ma w zanadrzu i warto po nie sięgnąć, szczególnie jeśli lubicie soul, jazz, a najlepiej taką mieszankę jednego z drugim. Brytyjska scena jazzowo-soulowa od zawsze miała szczęście do świetnych wokalistek. Tu przy okazji mamy wokalistkę, która także sama komponuje i produkuje swoje nagrania, więc talent wszelkiej maści. Posłuchajmy zatem z nowej płyty, płyty zatytułowanej In Moments, drugiego już studyjnego albumu w dorobku Slow, na dobry początek spotkań naszych z tą artystką. Dziś piosenka Temporary, You'll Be Gone.

Do jazzu w różnych jego odcieniach dziś jeszcze wrócimy w Osobiście Wyszukanych, to po 21:00. Tymczasem wracamy do płyty, która towarzyszy nam już od kilku tygodni, Godspeed, debiutancki album wokalistki Norry Jane i producenta o pseudonimie More Love. Oboje pochodzą z Amsterdamu, tam tworzą, tam od jakiegoś czasu już są ważną częścią amsterdamskiej klubowej sceny związanej z muzyką przede wszystkim soulowo-jazzową, ale jak można w różnych momentach na płycie Godspeedu usłyszeć, ciągnie ich także w stronę bardziej elektronicznych brzmień, przede wszystkim tych połamanych, drum and bassowych. No właśnie, w nagraniu tytułowym z płyty Godspeed słychać to chyba najwyraźniej. The number you have dialed is not available at present.

Tak, gra się w Budapeszcie, bardzo płodne budapesztańskie jazzowe trio Jazz Boys, Bencze Molnar na klawiszach, Wiktor Zagi na basie i Tamas Ciriak na perkusji. Graliśmy już wcześniej ich produkcje w Osobiście Wyszukanych. Ta najnowsza nosi tytuł Try Again. Tutaj gościnnie artyści śpiewający i rapujący. No takie rzeczy również pojawiają się w nagraniach tria Jazz Boys. Może kiedyś odwiedzą Polskę z koncertem, a może już tu byli. Będę musiał to sprawdzić. Druga godzina Osobiście Wyszukanych już za rogiem. 6 minut pozostało do 21. Mam nadzieję, że po 21 znów się usłyszymy. Zostańcie. See you next year. Taki szyld obrał sobie ten amerykański około hip-hopowy projekt. To ja powiem see you next hour. Do usłyszenia.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Masz Allegro Smart?

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie.

Obiecywałem jazz w drugiej godzinie osobiście wyszukanych. Słowa dotrzymałem. Moses Youthy Trio, Chasing Light. Nowe nagranie tej berlińskiej ekipy. W ubiegłym roku wydali debiutancką płytę, ale bynajmniej nie zwalniają. Już za tydzień ukaże się ich nowa epka zatytułowana właśnie Chasing Light. 6 premierowych nagrań od tej formacji dowodzonej przez Mosesa Youthy. Właśnie to klawiszowiec wraz z nim perkusista i basista. No i tak właśnie panowie grają jazz przekraczający bariery gatunków. Bardzo, bardzo, bardzo, po trzykroć bardzo mi to odpowiada, czym zajmuje się ta ekipa. Podobnie jak pochodząca z Chicago z kolei ekipa Blue Earth Sound. To jest projekt dowodzony przez kompozytora, multiinstrumentalistę niejakiego Jamesa Weira. No i tak sobie panowie w ramach Blue Earth Sound pięknie jazz, soul, psychodelię i klimaty z dawnych soundtracków łączą. Japanese Green, nowość.

Nowego Jorku pochodzi Nick Hakim, wokalista, producent, kompozytor. Nigdy nie dane mu było otrzeć się o wielką karierę. On działa gdzieś tam z boku, ale konsekwentnie od ponad dekady przykuwa uwagę, i to uwagę największych. Nagrywał choćby z Eryką Badu, współpracował z Bad Bad Not Good. Całkiem długa jest lista artystów, z którymi udało się Nickowi przeciąć szlaki przez te ostatnie ponad 10 lat jego kariery. Co jakiś czas wydaje piosenki. To właśnie ta najnowsza, Real Here Now. Zapamiętajcie to nazwisko, Nick Hakim. A w osobiście wyszukanych wyjątkowo lubimy takie jazzująco hip-hopowe miniatury, jak ta Flocalist. Taki pseudonim nosi autor tejże miniatury zatytułowanej Elsewhere.

urodzona w Teksasie, mieszkająca w Chicago, a imię jej Sparkle Mami Quisiera. Taki tytuł nosi nowa propozycja tej amerykańskiej wokalistki. Jak słychać, ciągnie ją do latynoskich klimatów także. To wynik poszukiwań, jakie często i chętnie prowadzi ta artystka na polu niby R&B, to jest u niej punkt wyjściowy, ale właśnie, jak słychać, zdarzają się tam inne rzeczy również. Mnie kojarzy się trochę z Kali Uchis, która także od R&B zazwyczaj wychodzi, no ale potrafi ją to zabrać naprawdę w dziwne czasem, ale na pewno ciekawe miejsca. Podobnie jest z Sparkle Mami. Czekamy na więcej, bo duża płyta wciąż jeszcze przed nami. No to teraz pora na bardziej egzotyczną muzyczną wycieczkę, dokładnie do Surinamu. Stamtąd pochodzi niejaki Kwanza. No i niech to będą prawie 4 minuty przyjemności dla wszystkich, którzy lubią muzyczne klimaty spod znaku choćby Krunk Bean.

wszystko staje się jasne. Z Grecji, z Aten dokładnie pochodzi ten perkusista, producent, multiinstrumentalista, człowiek inspirowany funkiem, krautrockiem, trip-hopem, indie-soulem, hip-hopem. Tak przynajmniej informuje jego strona internetowa Far, to jego nowe nagranie, stworzone wespół z wokalistką Verą. Grecję słoneczną i ciepłą zostawiamy, przenosimy się za ocean ponownie. Tam już czeka na nas niejaki Homer Steinwise. To również perkusista, który mówi o sobie, że przez ostatnie dwa lata grał w zasadzie w każdym liczącym się retro-soulowym zespole. No i prawdą jest, że lista artystów, z którymi zdarzyło mu się stanąć na scenie, rzeczywiście jest imponująca. Od Amy Winehouse przez Solange po Adele i Bruno Marsa. Z nimi właśnie między innymi Homer Steinwise tworzył i występował. No ale teraz przyszedł czas na solową karierę, solowe produkcje. Właśnie dostaliśmy od Homera nowe nagranie The Love and the Lottery.

rodzeństwo myszów, ale to są zdolni ludzie. Toma znamy doskonale. Lore mam wrażenie nieco mniej, zatem będziemy Lore poznawać w najbliższych tygodniach w Osobiście Wyszukanych. 5 czerwca ukazuje się nowy album tej londyńskiej saksofonistki, producentki, miłośniczki muzycznych badań terenowych. Co się za tym kryje? No, kryje się za tym sympatia. Nie, to złe słowo. To ja lepsze znajdę, ale opowiem o tym w ten sposób. Lora często bierze ze sobą mikrofon, sprzęt do nagrywania i wyrusza w łąki, w lasy, wszędzie tam, gdzie natura produkuje własne ciekawe dźwięki. Później te dźwięki artystka wykorzystuje w swoich nagraniach. Piękne rzeczy wychodzą spod jej ręki. Lyfik, taki tytuł nosić będzie jej nowa nadchodząca płyta Soften. Nagranie, które za nami, to jej zapowiedź właśnie. A to już z Holandii niejaki Martin, człowiek, który swoją karierę budował mniej więcej w czasie boomu na tak zwany dubstep, gatunek, który jak szybko się pojawił, tak szybko w zasadzie zniknął, ale co ciekawsi twórcy dubstepu z dawnych lat pozostali na rynku, tyle że poszli w inne muzyczne kierunki. Martin choćby poszedł w stronę jazzu.

Na kolejne osobiście wyszukane w Czyli Z zapraszam oczywiście za tydzień, we wtorek, punktualnie o 20. W Czyli Z jednak słyszymy się wcześniej, bo już jutro o 10:00 w dobrych wibracjach, na które zapraszam. Dobrej nocy. Tymczasem zostawiam Was z muzyką. Tu choćby duet Dam Swindle. No to do miłego.

0: Autopromocja. Chilli Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
1: Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam Was na moją live sesję w radiu Chilli Z już w najbliższy czwartek. A ty tańczę, ty
0: tańczę, ty tańczę. Chilli Z Live Session. Daria ze Śląska.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.